przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: zasięgu twojego wzroku jest Goja w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, my mamy nadzieję, że jesteście w zasięgu naszych fal radiowych, które właśnie teraz emitujemy w waszą stronę, wysyłamy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry, witamy, spoglądamy na zegary, na zegarach już, tuż, tuż, szósta.
2: Mamy dzisiaj wtorek w kalendarzu i to jest 12 dzień maja, a nasz program zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Rządowy program CPN. Ceny paliw niżej zostanie po raz kolejny przedłużony. Senator Zbigniew Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Ósmoklasiści piszą dziś egzamin z matematyki.
5: Trochę się boję.
4: Poranne problemy na autostradzie A2 po kolizji dwóch samochodów ciężarowych między węzłami Łódź Północ a Łowicz. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej pół godziny. Dziś zatankujemy na stacjach taniej niż w ostatnich dniach. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 5 groszy do 6,30 zł, a diesla do 6,93 zł. Rządowy pakiet CPN obniżający akcyzę i VAT na paliwa pozostanie z nami do najbliższego piątku, 15 maja, ale minister energii sugeruje, że pakiet zostanie po raz kolejny przedłużony. Decyzja w tej sprawie ma zapaść do jutra. Wyrzucony z klubu, wyrzucony z partii. Senator Zbigniew Lenz nie jest już w Koalicji Obywatelskiej. Taką decyzję na wniosek Donalda Tuska podjęło prezydium partii. Jego wyrzucenie to pokłosie przyjęcia syna senatora bez kolejki na zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.
6: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej formacji, dla całej Koalicji Obywatelskiej. Stąd taka decyzja, no, odpowiedzialność polityczna. Odpowiedzialność polityczna jest po stronie kolegi Lenza. My wnioski polityczne też z tego wyciągnęliśmy i decyzję polityczną podjęliśmy.
4: Komentuje Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zabiegu poza kolejnością zajmuje się NFZ i prokuratura. Przed ósmoklasistami dziś kolejny egzamin, tym razem pisemna matematyka. Jak nastroje?
5: Trochę się boję.
7: Na pewno spodziewamy się jakiegoś trudnego zadania z grającymi słupami.
4: Wczoraj ósmoklasiści pisali egzamin z języka polskiego. Łatwo nie było, tak egzamin ocenia polonistka Bartłomieja Rosiak. Z tekstów do analizy były m.in. bajki robotów Stanisława Lema. Był też tekst naukowy Stephena Hawkinga.
8: Zadania do tego tekstu były trudne. Wymagały takiego wnikliwego spojrzenia w tekst i w różne kwestie związane z tym, jak ten tekst jest zbudowany. A to jest trudne dla ucznia w tym wieku.
4: Jutro język obcy, a wyniki egzaminów ósmoklasistów 3 lipca.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: Trwa inwestycja, na którą mieszkańcy Karpacza czekali kilkanaście lat. To przebudowa deptaka. Prace obejmują m.in. przebudowę drogi obustronnych chodników wzdłuż ulicy Konstytucji 3 Maja od skrzyżowania z ulicą Kościelną do skrzyżowania z ulicą nad Łomnicą. Remont ozdobnych murów oporowych. Finał prac w lutym przyszłego roku.
9: Pogoda w Jeleniej Górze.
10: Około 6 stopni pokazują termometry o poranku. Będzie maksymalnie do 11 między godziną 13 a 15. Obecnie może miejscami pojawiać się mgła. W dzień na jeleniogórskim niebie i chmury i słońce. Niewykluczony przelotny deszcz i silniejszy wiatr. Ma uaktywniać się także jutro. Chmury jeszcze poprzepychają się za słońcem. Ma przelotnie padać. Temperatura w najoptymistyczniejszym wariancie do 13 stopni.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry! Po szóstej będziemy świętować Dzień Limeryków i lepiej, bo lepiej wstawać bardzo wcześnie niż liczyć na tanie czereśnie.
2: Oj tak, po szóstej też każdy z was będzie mógł zaprezentować swojego lepieja, gdyż lepszy wtorek niż poniedziałek i na fryzurze przedziałek.
0: Brawo.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek, żeby nie było wątpliwości, gramy Van Bon Jovi, a na zegarach mamy 4 minuty po godzinie 6. Witajcie!

0: Król popu Michael Jackson nawiedził nas w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry z samego rana o 6.11. Dzisiaj mamy wtorek, 12 dzień maja i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Pielęgniarek oraz Dzień Limeryków i Lepiei, które tworzyła Wisława Szymborska.
2: No i z tej okazji poprosiliśmy sztuczną inteligencję o napisanie takiego lepieja.
1: No i co z tego wyszło? Dawaj.
3: Lepiej we wtorek zjeść 3 ogórek, niż w poniedziałek szukać skarpetek, parówek i rurek.
4: No wspaniały to był lepiej. Wspaniały, nie zapomnimy go nigdy, ale może wy to zrobicie lepiej.
0: Lepiej, lepiej.
4: Lepiej. Mamy taką propozycję. 22, 4, 4 i 3 z rato dzwońcie. Kochani, zaczynamy apel poranny, czekamy na was i mamy coś w sam raz dla tych, którzy złapali poranny stupor. Siedzę i myślę teraz. Beata Kozidrak jest 12 po 6.

0: Gitara na wokalu, niezapomniany Freddie Mercury, Radio Gaga. To przypominamy, że radio nie gaga, tylko gada i że to jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, jest 20 minut po godzinie 6. Mówimy, żebyście nie zasnęli i zdążyli do pracy. Witamy.
1: Dzień dobry, mówimy wam we wtorek. Poranna jajecznica, poranna cappuccina i poranna chamba wamba. Dwie pierwsze rzeczy organizujecie we własnym zakresie. Tą trzecią my się po prostu zajmiemy. Chamba wamba tak za chwilę jest. W radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.

0: już nie luty, a maj, już nie poniedziałek, a wtorek. Zobaczcie, ile pozytywów udało się zmieścić w jednym zdaniu. A teraz czekamy na kolejne pozytywy od was, gdyż zaczynamy wtorkowy poranny apel w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Właśnie dotarłem do pracy i tak się zastanawiam, jak to obudzić pozostałych słuchaczy, którzy jeszcze pomału wstają z łóżek. Proponuję wiejski dzwonek.
2: To kogut był chyba, bo prosimy nie mylić z Tarzanem.
3: Tak, tak, gdyż lepsza wiejska, swojska jajecznica niż ten egzotyczny banan na śniadanie. Oczywiście 22, 4, 4, 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poradny. A to już grupa Bonnie M. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, żeby się chciało chcieć obudzić. Dwie minuty, po wpół do siódmej.

0: tak sobie porównamy dzisiejsze piosenki do tych z lat 80., to trzeba przyznać, że kiedyś to się grało. Była melodia, był rytm, noga chodzi. A nie widać, bo to radio. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, we wtorkowy poranek za 27.
1: No i żeby noga nie przestała chodzić, no to kolejne 80-tki, tak zwane 80. ulubione lata boskie, Buenos i Manam, ale wcześniej sprawdzimy, czy są już jakieś korki, jak wygląda dzisiejsza poranna droga do pracy samochodem.

0: mama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power 1 rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Władze powiatu karkonoskiego zdecydowały się na pierwszy krok w kierunku przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania ulicy Długiej i Leśnej w Wieżowie Sudeckim. Podpisano umowę na projekt ronda. Projektowanie potrwa ponad pół roku. Kolejnym krokiem powinien być wybór wykonawcy i budowa ronda, które ma poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj wtorek, 12 maja, dzisiaj dzień limeryków i lepiej i postanowiliśmy wybrać nasze ulubione lepieje. Przypomnijmy tylko, że lepiej to jest taki krótki gatunek literacki wymyślony przez Wisławę Szymborską. Na przykład?
2: Na przykład lepszy piorun na nosalu niż pulpety w tym lokalu.
3: Lepiej w głowę dostać drągiem niż się tutaj raczyć pstrągiem.
4: Też ładnie. Tak, no i to były piękne, to były kulinarne lepieje Szymborskiej, ale liczmy na lepieje z dowolnej kategorii, na przykład lepszy od poniedziałku wtorek, bo poniedziałek jest straszny.
1: Ładnie.
4: Jakoś tak, tak. 22 4 4 3 0 i mail do nas to jest poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy za najmocniejszego lepieja. Wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 12 maja i to jest wtorek. Przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Setki hektarów lasu spłonęły w Puszczy Solskiej. Leśnicy liczą straty. Prezydent zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prezydent Krakowa z kolei zerwał umowę z dorożkarzem po nagraniu z targów końskich. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat, jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić, mówi Mariusz Kiczyński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
2: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem, na słowo honoru, przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże, nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
1: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Jest weto prezydenta dla ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Karol Nawrocki tłumaczy, że Polska musi mieć silne służby walczące z korupcją.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko.
1: Zgodnie z decyzją Sejmu CBA miało przestać istnieć od 1 października. Prezydenckie weto komplikuje te plany. W przyszłym tygodniu nowy premier Węgier Péter Magyar przyjedzie do Polski. Potwierdziła to szefowa MSZ-u w Budapeszcie. Wizyta, jak powiedział premier Węgier, ma odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Gazeta Wyborcza ustaliła, że w planach wizyty jest odwiedzenie Warszawy, Gdańska i Krakowa. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z krakowskim dorożkarzem to reakcja prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego na krążący w sieci film z międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Widać na nim, jak mężczyzna znęca się nad jednym z koni, popycha go, kopie i szarpie za ogon. Jak się okazało, mężczyzna jest dorożkarzem w Krakowie.
4: To nagranie widziałem. Nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z takimi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać. Różni są dorożkarze.
1: Mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Zachowanie mężczyzny potępiło też Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich i usunęło go ze stowarzyszenia.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport 30 sekund.
6: Mateusz Stanicki, zapraszam. Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał niespełna półtorej godziny. Następną rywalką Polki jutro będzie Amerykanka Jessica Pegula. Znamy rozstrzygnięcia wszystkich spotkań 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu tej odsłony zmagań Krakowia zremisowała bezbramkowo z Radomiakiem. To oznacza, że na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż nie wiadomo ani kto zostanie mistrzem Polski, ani kto spadnie. Pewne jest tylko, że z Ekstraklasą pożegna się Termalika Brukwet, nie Cięcza, ale dwóch kolejnych spadkowiczów dopiero poznamy.

Zakończyła się kolejna ważna inwestycja dla komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze. Na terenie zajezdni MZK powstało 6 nowoczesnych ładowarek dla autobusów elektrycznych, nowy plac manewrowy, 20 nowych miejsc postojowych dla autobusów. Jeszcze w tym roku do floty dołączy 8 nowych autobusów elektrycznych, w tym 4 przegubowe.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Wtorek zafunduje nam pogodowego przekładańca. Możemy liczyć na słońce, ale też spodziewajmy się deszczowych chmur. Do tego wiatr będzie posyłał w naszą stronę silniejsze podmuchy. Temperatura ma sięgać 11 stopni między 13 a 15. To mają być najcieplejsze godziny dnia. Takiej zmiennej pogody spodziewajmy się w Jeleniej Górze także jutro. Temperatura sięgnie 13 stopni, wzrośnie do 15-16 w czwartek.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej z okazji wtorku pojawi się u nas sztuczna inteligencja w jak najbardziej prawdziwym cyklu Krótkie Zwoje w Radiu Złote Przeboje i wyjaśni nam włosy w uszach.
3: Po siódmej wrócimy też do lepienia lepiej, czyli wierszyków, z których dowiadujemy się co lepiej albo co lepsze. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Najlepsze na świecie. Gramy Pet Shop Boys. Byliście na koncercie? Nie? Żałujcie. 5 po 7.

0: Jeden z naszych absolutnie ulubionych głosów o poranku. Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 11 po 7. A my mamy w Radiu Złote Przeboje taką nową koleżankę prowadzącą programy, która przyjdzie, zakręci się, coś powie, potem zaśpiewa coś i od razu wszyscy mówią, że to prawdziwa gwiazda. Niech no koleżanka skromnie się przedstawi i zaprosi.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.
0: Maj w Radiu Złote Przeboje zdecydowanie należy do Beaty, a najbliższe spotkanie z naszą gwiazdą prowadzącą już o 12.30.
2: No i wtedy pojawi się historia piosenki, której generalnie to w ogóle miało nie być, która jest łopatologicznie prosta w warstwie tekstowej i w której Beacie Kozidrak nie pasuje nawet tonacja, co gorsza to jedna z ulubionych piosenek całej Polski. A ciekawi jesteście, która to piosenka, no to bądźcie z Radiem Złote Przeboje także o 12.30. Polecamy, zapraszamy. 12 po 7 w tej chwili i u nas Shania Twain.
3: Let's go, girls.

0: Lata temu dali ostatni mini-koncert przy okazji odsłonięcia ich gwiazdy w Rock and Roll Hall of Fame. Duet Eurythmics w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ten dzień to wtorek, 19 po 7.
1: No a skoro wtorek, to za 10 minut oddamy głos sztucznej inteligencji w cyklu Krótkie Zwoje w Radiu Złote Przeboje. Sztuczna koleżanka w rozumie rozkmini teorię względności oraz, uwaga, włosy w uszach. Polecamy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w krótkich zwojach mamy kilka pytań, na które człowiekowi trudno znaleźć sensowne odpowiedzi, więc może AI sobie poradzi.
2: Na początek pytanie, która praca jest najcięższą i najmniej przyjemną na całym świecie?
3: Praca serwisanta klimatyzacji. Cały dzień spędzasz w budynkach bez działającej klimy. A kiedy ją naprawisz i wreszcie robi się przyjemnie chłodno, to wtedy wychodzisz.
1: Kolejne pytanie brzmi, jakie jest najlepsze hasło do komputera?
3: Nie mogę ci zdradzić swojego, ale twoje hasło prawdopodobnie zablokowało dostęp częściej tobie niż innym ludziom.
2: Okej, a jak najprościej zrozumieć teorię względności Einsteina?
3: Najprościej na przykładzie. Pomyśl, że kraby myślą, że to ludzie chodzą bokiem. Wszystko jest względne.
1: No to na koniec ostatnie pytanie. Dlaczego z wiekiem rosną włosy w uszach?
3: Im starsi jesteśmy, tym mniej włosów rośnie nam tam, gdzie byśmy chcieli, a coraz więcej tam, gdzie nie chcemy. Ale mnie to nie dotyczy, bo mnie rosną krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje. Chłe, chłe, chłe, chłe, chłe.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: Deep Blue i Madonna, rok 1986. Dzieci chodziły do kina na Bolka i Lolka na Dzikim Zachodzie. W telewizji poleciał pierwszy odcinek Teleekspresu, a jeśli chodzi o filmy dla dorosłych, to Krokodyl Dundee rządził. I dokładnie w tych czasach, w tym momencie Madonna zaśpiewała tę piosenkę, którą zagraliśmy w radiu. Złote przeboje, lata 80. rządzą. Za 20 minut 8.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy. Za chwilę Brodka będzie śpiewać, a wcześniej sprawdzimy, czy zdążycie beznerwowo i bezstresowo do pracy na 8, czy może utkniecie w korkach.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
15: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
16: Sfinalizowany został remont ulicy Podgórze w Kowarach. Prace pochłonęły około 4 miliony złotych. Zakres robót był bardzo szeroki, objął m.in. wymianę nawierzchni, montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego, budowę dodatkowych miejsc parkingowych. Wyremontowano także most znajdujący się na trasie. Teraz jest komfortowo i bezpieczniej.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Wtorek, 12 maja, dzisiaj dzień limeryków i lepiej. I postanowiliśmy wybrać nasze ulubione lepieje albo posłuchać waszych własnych literackich dokonań. No to spróbujmy. 2-2-4-4-3-0.
2: Lepiej być we dwoje, gdy gra radio, to te przeboje. O, lepiej słuchać radia z rana, niż oglądać ziobrę w Stanach.
3: Gdyż my nastrajamy zdecydowanie pozytywnie, tak, chodzi najważniejsze wiadomości też mamy dla was co rano.
1: 22-4-4-3-0 to jest numer do nas, mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmocniejszego, najśmieszniejszego lepieja wyślemy komuś najlepiejszą złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku. 22-4-4-3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Cudownie jak zawsze Rockset w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4:08. Czy pamiętacie Ewę, co to nie była Ewą? Czy pamiętacie Ubijanie Masła i Kajne Gręcen? Były to niezapomniane momenty Polski na Eurowizji, ale czas na napisanie nowej historii.
1: Mocno dzisiaj trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, bo dzisiaj półfinał Eurowizji. Jak było na próbach wczoraj?
0: Jak?
1: No posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Reklama. 12 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest wtorek.

0: jest 8. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: USA nie ujawniają, jak Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Po języku polskim czas na matematykę. Drugi dzień egzaminów ósmoklasistów. Polska zawalczy o finał Eurowizji. Dziś występ Alicji Szemplińskiej. Departament Stanu USA odmówił poinformowania, w jakim trybie do Stanów Zjednoczonych przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powołał się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz. Polska prokuratura bada, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze wylecieć z Węgier do Stanów Zjednoczonych, na jakich zasadach polityk tam przebywa. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszport. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, dzisiaj matematyka. A o nastroje przed egzaminem uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka.
2: Jesteś przygotowany?
3: 50-50, trochę.
4: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
3: Źle.
2: Dlaczego źle?
3: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
5: Lekkie obawy.
2: Przygotowywałeś się?
5: W tamtym tygodniu zacząłem.
2: Jesteś przygotowany?
5: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
2: Byłeś lepiej przygotowany do polskiego, czy jesteś do matematyki?
5: Do polskiego bardziej lepiej przygotowany.
3: Trochę się stresuję, ale jest okej.
2: Większy stres przed matematyką czy przed polskim?
3: Większy stres przed matematyką.
1: A jutro ostatnia część egzaminu ósmoklasisty, czyli język obcy. Z kolei na maturze dzisiaj rano pisemny egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Po południu przeprowadzone będą pisemne egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. Wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Wczorajsze dwie próby, w tym jedna, podczas której swoje punkty przyznawali jurorzy, umocniły pozycję Polski w wyścigu o sobotni finał.
6: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
1: W tym roku konkurs odbywa się w Wiedniu. W sumie podczas dzisiejszego półfinału usłyszymy 15 utworów. Start godzina 21.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Kręćcie ostrożnie, hamujcie z daleka. Popadało, drogi jeszcze całkiem nieobeschły. Można wpaść w poślizg. Według prognoz może jeszcze przelotnie popadać. Może też wiatr posyłać pod koła silniejsze podmuchy. Ruch coraz większy w Jeleniej Górze, m.in. na skrzyżowaniach Sudeckiej z Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej z Jana Pawła II.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Popadało w Jeleniej Górze. Deszcz może pojawiać się przelotnie także w ciągu dnia. Mają być też przejaśnienia, słoneczne akcenty, może chwilami zrywać się wiatr. Temperatura dojdzie do 11 stopni między 13 a 15. Cieplej raczej nie będzie. Obecna jakość powietrza w naszym mieście jest bardzo dobra. Jutro do 13 stopni ciepła, przy platankach chmur ze słońcem, momentami deszcz może pojawiać się nawet do końca tygodnia.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej wystąpił u nas niezwykle ciekawy gatunek, tak zwane mózgotrzepy podróżnicze. Po ósmej też komuś z was wyślemy mózgotrzepną kawę poranną.
2: W nagrodę za udział w dyskusji porannej i za najlepszego lepieja, bo dzisiaj dzień limeryków i lepiej właśnie. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry we wtorek. Witamy. 4 minuty po godzinie 8. Gramy wam Sabrinę.

0: Serce przebite szczałą, jak to się mówi u nas w kraju. Corazon Espinado Santana w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 minut po godzinie 8. A teraz uwaga, w porannym programie wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy jechać na wakacje. My mówimy jechać i to jak najdalej jechać.
1: No bo kiedy siedzisz w domu, to twój mózg się szybciej starzeje. No, za to kiedy podróżujesz, to zmieniasz otoczenie, poznajesz nowe kultury. No to i opóźniasz objawy demencji nawet o 7 lat.
2: Wspaniale, ale jest Juliuszka Dziekciu, kochani. Braki paliwa lotniczego mogą sprawić, że bardzo szybko zapomnimy o podróżach, które dotąd odbyliśmy. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Póki czas my lecimy z parostatkiem, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Krzysztof Krawczyk teraz, 13 minut po godzinie 8 we wtorek.

0: I wanna dance with somebody. Głos Whitney Houston płynie z głośnika Radia Złote Przeboje na dzień dobry, a Polacy mają, tak jak my, prowadzący niespokojne nogi. Tak działają największe przeboje lat 80. i 90.
1: Jest 19 minut po godzinie 8, a my przypominamy, lepiej dostać kawę porannego programu niż lecieć do coffee shopu do Amsterdamu, prawda? Za najlepszy lepiej za 10 minut wręczymy kawę w prezencie. Wchodzicie w to? Jeśli tak, to dzwońcie pod numer 224430.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy wtorek, 12 dzień maja, to jest dzień limeryków i lepiej. I postanowiliśmy wybrać nasze ulubione lepieje. Przypomnijmy tylko, że lepiej to jest taki krótki gatunek literacki wymyślony przez Wisławę Szymborską. No i czas na podsumowanie.
2: Lepiej wypić kawę z rana niż tyrać na budowie na kolanach.
3: Lepiej pracować niż chorować.
4: Lepsze radio z przebojami niż TV z politykami.
5: Lepiej błąkać się w robocie niż już myśleć o powrocie.
6: Lepiej nosem orać pole niż się uczyć w takiej szkole.
7: Lepiej śpiewać i tańczyć z koleżankami niż się nudzić wieczorami.
8: No proszę, to za tego ostatniego lepieja wysyłamy złotą kawę porannego programu, bo ten lepiej był zdecydowanie lepiejszy niż inne, ale za wszystkie lepieje bardzo, ale to bardzo wam dziękujemy, kochani, a jutro sprawdzimy, czy zdarzyło wam się wyjść z domu w czymś nietypowym.

0: Feels So Good, Sonic w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, jak 26 lat temu w dyskotece tańczyłem przy tym przeboju, to mogłem zrobić takie przeprosty, czyli noga mogła się wygiąć w drugą stronę. Dzisiaj już nie mogę, nie wiem dlaczego, kolega może
1: No
0: wie.
1: ciekawe. Kolega na wszelki wypadek nie próbuje, zwłaszcza w chłodne poranki, a że mamy zimnych ogrodników, to wam też odradzamy, kochani. Za 20 minut będzie godzina 9, za chwilę sprawdzimy, czy drogi do pracy o tej porze mocno zakorkowane, a później Rock Me Amadeus, Falco pojawi się w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Piwo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na piwo.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Kierowcy, noga z gazu. Na autostradzie A4 uruchomiono nowy odcinkowy pomiar prędkości między węzłami Krzyżowa i Krzywa. Na razie pomiar prowadzony jest na jezdni w kierunku Zgorzelca. Docelowo system ma zostać rozszerzony również na przeciwną jezdnię. Działa też nowy fotoradar. Stoi w Wojcieszycach przy drodze krajowej numer 3.
11: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Balkon Dios na dobrą podróż do pracy, tak wam gra we wtorek Radio Złote Przybyły na Dzień Dobry. Za 9 minut będzie 9, a teraz zajrzymy sobie na Litwę, bo wiadomo, Litwo ojczyzna moja i cięcie Lina Pała i takie tam.
1: Od 3 maja Litwa wprowadziła zakaz wjazdu dla pojazdów z Rosji przewożących ponad 200 litrów paliwa.
2: Wygląda na to, że rosyjskie czołgi już zajazdu na Litwę nie uczynią. Już tam nie wiadomo. A teraz będzie zespół, który ma łącznie 1500-1900 lat, a mimo to wjechał nie dalej jak w zeszłym roku na koncert do Polski. Beach Boys w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 8.09.

0: Ależ to był film. Na szczęście cały czas jeszcze można go oglądać i cieszyć oko i ucho. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie 10. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Reklama.
14: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
15: Wiadomości z Jeleniej Góry.
16: Urszula Miszczak. Trwa drugi z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową po języku polskim. Dziś jeleniogórscy ósmoklasiści mierzą się z matematyką, jutro język obcy. Teraz podsumowanie minionego weekendu. W Kotlinie Jeleniogórskiej był wyjątkowo pracowity dla goprowców. Doszło do serii interwencji związanych z urazami turystów, akcją poszukiwawczą oraz nagłym zatrzymaniem krążenia na szlaku prowadzącym w kierunku przełęczy Karkonoskiej. Niestety to ostatnie zdarzenie zakończyło się śmiercią 50-letniego mężczyzny. Jeszcze jedna wiadomość. Strażacy z ulicy Wiejskiej w Jeleniej Górze zyskali nowoczesną siedzibę. Wczoraj oficjalnie przekazano remizę druhom.
17: Budynek wyposażony został między innymi w zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności, a na obiekcie zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. Do dyspozycji strażaków są wygodne pomieszczenia socjalne, a przy budynku wykonany został utwardzony plac manewrowy wraz z drogą dojazdową oraz parking.

0: Wylicza Marcin Ryłko, rzecznik miasta. Koszt inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych. Za godzinę powiem o groźnej roślinie, która już atakuje.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
0: Chmury mocno trzymają się jeleniogórskiego nieba. Liczmy się z przelotnym deszczem. Mają być też przejaśnienia, przyjemne chwile ze słońcem, głównie w drugiej połowie dnia. Temperatura w najcieplejszych godzinach wypadną między 13 a 15, ma dochodzić do 11 stopni. Odczuwalnie może być mniej z powodu wiatru. Chmury i słońce, przelotny deszcz do 13 stopni ciepła. Tak zapowiada się pogoda na jutro dla Jeleniej Góry.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Zaczynamy przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje, wtorkowe przedpołudnie. Dzisiaj, jak zawsze, największe przeboje lat 80. i 90. specjalnie dla wszystkich, którzy uważają, że ta muzyka jest po prostu najlepsza. My tak myślimy i cieszymy się, że jesteście z nami. Gosia Kościelniak zapraszam, a za chwilę z cyklu Robota nie zając. Dzisiejszy temat naszych luźnych radiowych pogawędek.

0: Wczoraj tak pięknie rozhuśtały się nasze wspomnienia dotyczące tego, o czym marzyliśmy, kiedy byliśmy dzieciakami, o jakim zawodzie, kim chcieliśmy zostać. To najczęściej zadawane pytanie dzieciakom, kim zostaniesz w przyszłości, astronautą, strażakiem, czy może jednak wielką piosenkarką. Świetne były wasze odpowiedzi, ale wszystkie mi się nie zmieściły na antenie. Jeszcze dzisiaj chciałabym się nimi podzielić z wieloma słuchaczami. No i cały czas można będzie dzwonić i opowiadać, kim chcieliście zostać w dzieciństwie, jakie były wasze marzenia, a kim z zawodu jesteście dziś. Bo to połączenie, to zestawienie jest czasami przepiękne, czasami komiczne, czasami wzruszające, a czasami po prostu bardzo rozsądne.
1: To Agnieszka. Ja chciałam zostać psychologiem. Pracowałam jako księgowa, a teraz jestem rolniczką.
0: Wczoraj fioletowy kubek Radia Złote Przyboje otrzymał Bartosz, który w dzieciństwie mówił mamie, że albo zostanie śmieciarzem, bo był zafascynowany tymi pięknymi śmieciarkami, albo papieżem. 2-2, 4-4 i 3-0. Dzwonicie, bo robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

Jamiroquai i ten ich najbardziej znany kawałek, że tak powiem, Virtual Insanity. Przed nami największy przebój, najbardziej znany grupy Toto. W tym roku obchodzi swoje 44. urodziny. Tenże utwór trudno bardziej wpadający w ucho przebój, gdy chcemy komuś pokazać, jak wyglądała, jak brzmiała muzyka w latach 80. Ale gitarzysta Toto, Stevie Lukather, wspomina, że no nie wierzył w sukces tego singla. Uważał, że to jest najgorsza piosenka na płycie. Nie pasowała jego zdaniem, tekst nie miał sensu. I jeszcze przyrzekł, że jeśli ten utwór stanie się hitem, to on przebiegnie nago po bulwarze Hollywood. Mimo takiego nastawienia, ten przebój oczywiście się ukazał jako singiel i natomiast złego podbił cały świat. Z jednej strony zapewnił to pozycję giganta rocka, a z drugiej no, grupa kojarzy się przede wszystkim właśnie z tym wielkim przebojem i kilkoma innymi, takimi bardzo melodyjnymi. Czy pan Steve dotrzymał słowa i przebiegł bez ubrania przez bulwar Hollywood? Niestety nie mam danych. Może ktoś wie, to niech da znać. A teraz już Toto i Afryka.

0: i świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
0: Sprawdź to sam, Checkit Out kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
5: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Właśnie więc w wolnej chwili dzwonicie lub piszecie do Radia Złote Przeboje, do mnie, żeby podzielić się takim krótkim zestawieniem. Kim chcieliśmy być, gdy byliśmy dziećmi, jeśli chodzi o nasz zawód, a kim jesteśmy teraz w dorosłym życiu? 2244430.
2: Ja jako dziecko marzyłam o tym, żeby być baletnicą, tancerką. Było to moje ogromne marzenie. Jestem inżynierem budowlanym, a także pracowałam jako kosmetyczka.
3: No ja zawsze chciałem być marynarzem, potem chciałem być żołnierzem. Ostatecznie skończyło się na tym, że byłem żołnierzem, byłem mechanikiem lotniczym, a teraz jestem kierowcą. Pozdrawiam.
4: No przepiękne pytanie, marzenie z dzieciństwa. Marzyłam o tym, żeby uczyć się na ogrodnika. Przez jakiś okres pracowałam tylko w wytwórni parzy jako technolog. Potem życie mnie skorygowało tam nędzną księgową.
5: Gdy byłam dzieckiem, zawsze pytali mnie, kim będę chciała być w przyszłości. Zawsze odpowiadałam, że będę żoną dyrektora. Jestem nauczycielką.
1: Żoną dyrektora? Toż to jest zawód dopiero. Wiemy, z którego filmu to pochodzi. Świetne, pozdrawiam serdecznie. Mam kubek fioletowego koloru z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje za najciekawszą odpowiedź, choć wszystkie wasze odpowiedzi uwielbiam. 2244430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.
0: Robota nie zając.

0: Niech nie chwyci cię rdza, no właśnie Urszula. I pytanie, ile masz lat? To było pytanie z 1986 roku. A teraz już za 3 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
5: Wiadomości z Jeleniej Góry.
6: Urszula Miszczak. Uwaga, barszcz sosnowskiego pojawił się na terenie gminy Podgórzyn. To roślina niebezpieczna dla ludzi i zwierząt, może prowadzić do ciężkich oparzeń skóry oraz groźnych powikłań. Władze gminy przypominają, że właściciele i użytkownicy nieruchomości mają obowiązek regularnie sprawdzać swoje tereny i niezwłocznie zwalczać groźną roślinę. Teraz edukacja. Dziś drugi z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową po języku polskim. Przyszła pora na matematykę, jutro język obcy. Według danych na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu do egzaminu ósmoklasisty zgłoszono z Jeleniej Góry 735 osób. Jutro kończy się nabór uzupełniający do jeleniogórskich przedszkoli. Prowadzony jest tylko w placówkach, w których zostały wolne miejsca po etapie podstawowym.
7: To następujące trzy placówki. Miejskie przedszkole nr 11 imienia Krasnala Hałabały przy ulicy Chopina 4, miejskie integracyjne przedszkole nr 14 przy ulicy Junaków 2, miejskie przedszkole nr 27, tzw. okrąglaczek przy ulicy Tuwima 12.
6: Mówi Marcin Ryłko, rzecznik miasta. Za godzinę ważny apel strażaków.
5: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
6: Napatrzymy się na chmury. Może pojawić się niewielki deszcz. Mają być też przejaśnienia. Słońce zrobi wszystko, by pokazać się nad Jelenią Górą. 11 stopni to najwyższa temperatura spodziewana dzisiaj w naszym mieście. Tyle ma być między 13 a 15. To odczuwalna będzie niższa z powodu wiatru. Chwilami może mocno dmuchać. Noc zapowiada się z temperaturą na poziomie

0: poziomie 5-6 stopni, może chwilami padać, jutro w dzień i deszcz, i słońce.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Niczego oczywiście nie sugeruję, ale jakby ktoś miał ochotę ze mną wypić kolejną kawę, to zapraszam do Radia Złote Przeboje przy Headhunter, przy Cyndi Lauper już teraz. 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam. Robota nie zając, nasz cykl. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jakie mieliśmy marzenie w dzieciństwie i jeśli chodzi o zawód naszej przyszłości, a co rzeczywiście z tego wszystkiego wyszło. Ciekawe zestawienia nam wychodzą, 2, 2, 4, 4 i 3, 0. No i też przypominam, że dzisiaj o 12.30, jak co dzień od początku maja, jest w Radiu Złote Przeboje. Beata Kozidrak opowiada o swoich największych przybojach.

Cindy zbankrutowała, ledwie wiązała koniec z końcem z pensji kelnerki, śpiewała za grosze w barach w Nowym Jorku. No i stało się, bo podczas jednego z koncertów zwróciła na siebie uwagę menadżera Davida Wolfa, który pomógł jej wrócić do branży. I w 1983 roku Cindy Lauper podpisała kontrakt, chociaż nie obyło się bez negocjacji, nie zgodziła się na warunki wytwórni i dzięki swojemu uporowi wypracowała kompromis. Mianowicie zgodziła się na wykonanie części proponowanych jej piosenek, ale pod warunkiem, że będzie mogła tworzyć własne aranżacje i zmieniać czasem teksty. I tak odkryła utwór Girls Just Want to Have Fun, który wcześniej w 79 roku napisał i nagrał jako demo Robert Hazard, muzyk z Filadelfii, a Cindy zrobiła to po swojemu. I to jak? Jest 11:10, Radio Złote Przeboje, teraz Killer.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, dlatego w ten szarawy dzień, szarawy jak najpiękniejszy zając, pracując, dzielimy się też tym, jak odpowiadaliśmy w dzieciństwie na pytanie, a ty kim zostaniesz, gdy dorośniesz, dziecko? No i kim zostaliśmy rzeczywiście? Jakie było nasze dziecięce marzenie, a jaki zawód wykonujemy, gdy jesteśmy już dorośli?
2: Hej kochani, tu Teresa z Lubelskiego. Ja jak byłam młoda, to strasznie chciałam być nauczycielką. Niestety marzenia się nie spełniły, ale córki spełniły moje marzenia. Mój brat to chciał być, no to dopiero, księdzem albo rencistą, bo mówił, że o, są najlepsze zawody. Nie trzeba nic i pieniądze się ma.
3: Dzień dobry, ja chciałam zawsze być panią z biura. Mieć telefon, kawę, dużo papierów. Mam telefon, kawę, no i komputer.
4: Słucham was codziennie i macie zarąbiste tematy. Jak byłem dzieckiem, tak jak większość chłopców, chciałem być strażakiem. Poświęciłem się morzu. Pracowałem na statkach, na kutrach rybackich na Bałtyku. Ponad 35 lat mojego życia tam oddałem. I powiem wam jedno, pokochałem morze. Nigdzie indziej bym się nie widział. Miłego.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy. A to wzruszające. A jak pięknie pod spodem rzeki Babilonu, gdy zacząłeś mówić o morzu, zaczęły szumieć. 2-2, 4-4 i 3-0. No i mam kubek fioletowego koloru z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Taki porcelanowy oddam za najciekawszą odpowiedź. No i adres jeszcze robota@złoteprzeboje.pl. Czekam do 12:00, jest 11:30.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Reklama.

Od początku maja jest z nami nasza nowa koleżanka, nowa prowadząca, a równocześnie bardzo dobrze nam i wam wszystkim znana, głównie ze swojej fantastycznej muzyki. Beata Kozidrak dołączyła do redakcji Radia Złote Przeboje i w niedzielę od godziny 12 do 14 już mieliście okazję usłyszeć ją w jej programie autorskim, no a codziennie o 12.30 w rozmowie z Piotrem Jaworskim także opowiada dokładnie o swoich największych przebojach, przeróżne ciekawostki, nieznane historie i zdanie Beaty na przeróżne tematy, o jak się pięknie zarymowało. Największe przyboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak już o 12.30 również dzisiaj. Posłuchajcie, o którym wielkim przeboju i jaką historię opowie dzisiaj Beata. Poczekamy na to razem.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
1: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
2: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
11: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Jeleniej Góry.
12: Urszula Niszczak. Kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży w jeleniogórskich drogeriach oraz sklepach ze sprzętem RTV AGD. Dochodziło do nich od marca do kwietnia bieżącego roku. Relacjonuje podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka jeleniogórskiej policji.
13: Jego łupem padały głównie markowe perfumy, artykuły kosmetyczne oraz sprzęt audio. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 20-latek ma na swoim koncie co najmniej 7 takich czynów.
12: Grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Strażacy Skarpacza niedawno posprzątali koryto rzeki, usuwając samosiejki, zalegające liście oraz śmieci, także te pochodzące z prac ogrodowych. Strażacy apelują do mieszkańców o rozsądek i odpowiedzialność. Rzeka nie jest miejscem na pozbywanie się odpadów. To, co ktoś wrzuci dziś do wody, jutro może stać się przyczyną realnego zagrożenia dla całej okolicy. Na koniec zaglądamy do Kowarskiego Grzybka. To zabytkowa herbaciarnia, która stopniowo odzyskuje dawny blask. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż okien i drzwi, donosi portal jelonka.com. Równolegle prowadzone będą roboty przy elewacji pierwszego piętra.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
12: Jest szaro, pochmurno, trochę wieje, wiatr będzie odczuwalny także po południu. Zdaniem synoptyków może pojawić się deszcz, nie ominą nas przejaśnienia, powinniśmy nawet złapać trochę słonecznych promieni. Temperatura ma dochodzić maksymalnie do 11 stopni, między 13 a 15. To mają być najcieplejsze godziny w Jeleniej Górze dzisiaj. Jutro do 13 stopni, a dzień później do 15-16. Trochę słońca i trochę deszczu.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
11: Dzień dobry, witam razem z Wami. Dzisiejsze wtorkowe popołudnie majowe, raczej pochmurne, troszkę mokre, ale chyba większość z nas na ten deszcz czekała. Gosia Kościelniak, zapraszam. Powitamy się w tej godzinie wielkim przebojem słodkiego, miłego życia.

Nie, właśnie, bo marzyliśmy przecież o jakimś życiu. Dzisiaj akurat skupiamy się na stronie zawodowej. Kiedy byliśmy dziećmi, mieliśmy gotową odpowiedź na pytanie, kim zostaniesz, kiedy będziesz duży lub duża. No i co z tego wyszło? Za chwilkę podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota, nie zając.
1: Kim chciałem być, gdy byłem dzieckiem, a kim jestem teraz? Takie dzisiaj wspomnienia uruchomiliśmy. W związku z tym ostatnie na dziś wasze telefony.
2: Cześć, Ziśka z tej strony. Jako mała dziewczynka chciałam być stewardesą. Później jako nastolatka chciałam być kierowcą ciężarówki. Marzenie się spełniło, jestem kierowcą. Było to bardzo głupie marzenie.
3: Od najmłodszych lat rozbierałem i składałem wszystko, co się dało. Teraz od 40 ponad lat jestem mechanikiem rowerowym i reanimuję rowery.
4: Słuchajcie, ja to tak nudno chciałam zostać dentystką. Rwałam mojemu bratu wszystkie zęby, oczywiście mleczaki, no jestem nauczycielem. Natomiast słuchajcie, moja córka chciała zostać, uwaga, kieszonkowcem. Na szczęście została fryzjerką.
1: Dziękuję bardzo. To sympatyczne marzenia i plany na życie. A dzisiaj kubek nasz, fioletowy, piękny, na wspaniałą kawę lub herbatę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje wędruje do tej oto osoby, bardzo pomysłowej.
5: Ja zawsze chciałam od dzieciństwa, żeby wszyscy za mną biegali i każdy liczył się z tym, co robię. Dzisiaj jestem kierowcą autobusu miejskiego i faktycznie wszyscy biegają.
1: No rzeczywiście, trzeba przyznać, że właściwie prawie każdy z nas biegł kiedyś za kierowcą autobusu. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, ściskam, jutro znowu się bawimy. Robota nie zając, a już niedługo dzisiejsze nasze spotkanie z Beatą Kozidrak, która opowie ciekawie o swoim kolejnym wielkim przeboju.
0: Robota nie zając. Spinderella cut it up.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
9: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Reklama.

0: Zbliża się 12.30, więc już teraz zapraszam na spotkanie z Beatą Kozidrak i Piotrem Jaworskim. Posłuchajmy razem.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Beata Kozidrak, o tej porze jesteśmy. Dzień dobry, witamy, przyprowadzam nową prowadzącą.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie o tej porze pojawiają się opowieści związane z piosenkami, które gramy w radiu Złote Przeboje. Myśli i słowa, tej piosenki miało nie być.
3: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
2: Nawet no to mi się nie podobała, tak?
3: Bo mnie się nie podobała.
2: Szykowaliście materiał na płytę.
3: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, jak się coś tak, wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
3: Tak z grubej rury od razu kochać. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią. Tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zinterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie, byłem moim mężem Andrzejem i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze wszystko się ułoży, ale się nie poukładało.
2: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
3: Wspomnieniem i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę. Ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna.
2: Nic tam nie pasowało.
3: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, to wszyscy mnie to już szaleją.
2: No, prawda? Tak. I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
3: No to całe szczęście, to zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
2: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
3: Albo może razem.
2: No dobra.
3: 3, 4.
2: Kocham cię.
3: Jeszcze też. 3, 4. Kocham cię.
2: Pięknie.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewa.

Jutro kolejna historia opowiedziana przez Beatę Kozidrak. Jeszcze nie wiemy, którego przeboju będzie dotyczyć, ale już wiemy, o której dzisiaj rozpoczniemy nasz konkurs. Naszą zabawę, w której podpowiedzi ma dla Was również Beata Kozidrak. To będzie na pewno niedługo, więc bądźcie blisko radia. A o co chodzi? Hasłem jest coś, co jest związane z Beatą Kozidrak bezpośrednio lub z jej muzyką, albo w ogóle z latami 80. i 90. Mamy trzy podpowiedzi. Dzwonicie, dajecie odpowiedź, mówicie też za co lubicie Radio Złote Przeboje, a my wybieramy spośród dobrych odpowiedzi to najciekawsze uzasadnienie. I co do wygrania? Świetne, śliczne radyjko z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, białe, takie stylizowane na odpowiednie interesujące nas lata, no i bardzo ładne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej osobistym autografem. Można to zobaczyć na naszym Instagramie, więc zajrzyjcie. No i bądźcie blisko radia.

Radio Złote Przeboje, za 5 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy, co dzieje się właśnie teraz, a co jest istotne. Zaraz potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary! Fundary!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.
12: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Kolejny egzamin za nimi, ósmoklasiści napisali dziś matematykę. W Sejmie kolejne podejście do tematu kryptowalut. Będzie też o tym, czy Robert Lewandowski przeniesie się do Portugalii. Paulina Nawrocka. Zakończył się egzamin ósmoklasistów z matematyki, drugi z trzech egzaminów, które w tym tygodniu piszą uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej. Z relacji samych uczniów wynika, że najwięcej trudności sprawiło im zadanie z ostrosłupem i sześcianem, ale poziom trudności egzaminu miał nie odbiegać od tych z lat wcześniejszych. Wyniki egzaminu są brane pod uwagę przy rekrutacji m.in. do liceów i techników. Jutro uczniów czeka egzamin z języka obcego. Uwaga na silny wiatr i burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia nadal obowiązują w czterech województwach. Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się też nowy projekt PiS-u, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes Jarosław Kaczyński.
14: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
13: Posłowie będą pracowali nad projektami rządowym i prezydenckim. Rządowy różni się od poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa, a prezydencki łagodniej traktuje firmy działające na rynku kryptowalut. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kontrakt polskiego napastnika z FC Barceloną wygasa w czerwcu. Na razie nie ma decyzji o jego przedłużeniu, stąd spekulacje dotyczące przyszłości kapitana reprezentacji Polski. Wśród potencjalnych kierunków Portugalia, o czym więcej Mateusz Stanicki.
15: Taką tezę stawiają tamtejsi dziennikarze, którzy uważają, że Lewy miałby trafić do mistrza kraju FC Porto. W barwach tego klubu grał też trzej inni reprezentanci Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. 37-latek miał się znaleźć w centrum zainteresowania działaczy. Według telewizji Sport TV i CMTV na skutek kiepskiej dyspozycji napastników klubu w ostatnich spotkaniach, choć na razie konkretów brak. Wcześniej mówiło się o tym, że Polak miałby trafić do włoskiego Juventusu, ale na stole jest też ponoć oferta zza wielkiej wody, bo o Polaka ma się starać Chicago Fire.
13: A zdaniem hiszpańskiego dziennika Mundo Deportivo ta propozycja miałaby być dla Lewandowskiego zdecydowanie bardziej korzystna finansowo niż te z Europy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Pogoda.
12: Dziś pochmurny dzień i w większości miejsc w Polsce przelotne deszcze, w Białymstoku także burze i tam właśnie najcieplej 18 stopni, w centrum 12, 13 w Krakowie i w Trójmieście, a we Wrocławiu, w Legnicy i w Katowicach 13 stopni.
16: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: 2 minuty po 13:00. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Zapraszam na kolejną.

godzinę tego wciąż jeszcze młodego wtorkowego popołudnia majowego z Radiem Złote Przeboje. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Tak zaczniemy, żeby powitać tę godzinę. Rok 87, bo to jest Radio Złote Przeboje.

Live, życie, odpowiedź na wszystko. Zaczynamy naszą zabawę i teraz będzie inna odpowiedź, bo mamy dla Was zagadkę. Pytamy o rzecz związaną albo z Beatą Kozidrak, naszą nową prowadzącą w Radiu Złote Przyboje, albo po prostu ze wspaniałymi latami 80. i 90., a Wy dzwonicie do Radia Złote Przyboje, a czekają, jeśli chodzi o nagrody, radia z logo Radia Złote Przyboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Możecie zobaczyć ten świetny zestaw na Instagramie. Na Wasze telefony czekamy do godziny 17, a o 17.30 wyłonimy dzisiejszego zwycięzcy. Jesteście gotowi na pierwszą nieco enigmatyczną podpowiedź? Uwaga! Dzisiejsze hasło to energia, której nie da się zatrzymać. Jeśli Wam coś chodzi po głowie, to jeśli jeszcze nie, to niedługo druga, a potem trzecia podpowiedź. Dzisiejsze hasło to energia, której nie da się zatrzymać. 2-2, 4-4 i 3-0. I dodajcie też, za co lubicie Radio Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

No a teraz hymn kobiety zakochanej, A Woman in Love, owoc niezwykłej współpracy Barbary Streisand z legendarnym zespołem Bee Gees. Ta muzyczna fuzja zaowocowała jednym z największych przebojów w historii muzyki pop. Autorami są Barry Gibb i Robin Gibb, członkowie, jak wspomniałam, Bee Gees, znani ze swojego niezwykłego talentu do tworzenia naprawdę chwytliwych melodii. Ten utwór ukazał się w 1980 roku jako część albumu Guilty. No a podczas nagrywania tego przeboju Barbara Streisand zarejestrowała cały swój wokal, całej piosenki w jednym podejściu. Weszła, zaśpiewała i wyszła, co jest rzadkością w studiach nagraniowych. Ta spontaniczność przyczyniła się do niezwykłej emocjonalności tego wykonania. Za każdym razem przecież to słyszymy. Radio Złote Przeboje i Zakochana Kobieta.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: Przychodzi człowiek do radia, patrzy, a tutaj Małgorzata, Sandra, Maria, Magdalena, przed nami Magma, Aisza. Przepraszam, czy ja pomyliłem ten szatnię?
1: Kawały pomyliłeś, bo to powinno być tak, przychodzi baba do lekarza, to przychodzi facet do radia. Tyle bab.
0: Wspaniale. Jeśli chodzi o te baby, to jeszcze jedna do nas dołączyła, wspaniała dama polskiej piosenki, Beata Kozidrak. Jak przy tej okazji zgarnąć sobie fajne nagrody, to przecież będę mówił, obiecuję.
1: Ach, te baby.

0: Painted Love i Soft Cell i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, burze i silny wiatr. Gdzie dzisiaj z powodu pogody zrobi się niebezpiecznie? Usłyszycie za moment.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Tetli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się zbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
13: Wtorek 12 maja, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
14: Burze i silny wiatr, ostrzeżenia pogodowe na wschodzie kraju. Metro w 10 polskich miastach to pomysł ministerstwa. I pielęgniarką być to znów ma brzmieć dumnie. Młodzi wracają do zawodu. Paulina Nawrocka. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem dziś po południu. Alerty dotyczą wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenie przed burzami pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali dotyczy 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Natomiast silny wiatr i alerty w tej sprawie dotyczą wschodniej Polski, a w nocy w pasie południowym obowiązywać będą także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami do minus 3 stopni. Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Koncepcja ma być inspirowana projektem Port Polska i roboczo nazywa się Metropolska. Założenie projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też tworzenie schronów w ramach tak zwanego podwójnego zastosowania infrastruktury, mówi minister Dariusz Klimczak.
15: Mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności, z funkcją dual use. Projekt budowy metra w Polsce ma jeszcze większy sens.
14: Na razie nie wskazano konkretnych miast. Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi 55 lat. Co trzecia jest w wieku emerytalnym. W ostatnich latach zawód zyskał jednak na atrakcyjności, głównie dzięki wyższym zarobkom. Od 1 lipca po podwyżkach początkująca pielęgniarka po studiach licencjackich będzie zarabiać niemal 8400 zł brutto. To satysfakcjonująca stawka, uważa Kaja, która właśnie kończy 3-letnie studia na Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
16: Im wyżej w stopniu, czy na przykład po studiach magisterskich jest ta wyższa kwota i też po zrobieniu specjalizacji. Myślę, że takie właśnie kursy, przez które nabieramy doświadczenia, też są doceniane w miejscu pracy, więc to na pewno warto.
14: Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. I jeszcze smutna wiadomość. Nieznany sprawca zniszczył gniazdo bielika w lasach koło Poddębic w Łódzkiem. Zginęły dwa około 4-tygodniowe pisklęta. Służby nie mają wątpliwości, że sprawca działał celowo, bo w strefie ochrony wyciął tylko jedno drzewo, to z gniazdem. Leśniczy zgłosił sprawę policji i sprawcy grozi do 5 lat więzienia.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Popołudnie bardzo pochmurne i deszczowe, tylko na zachodzie bez deszczu. Z kolei na wschodzie cały czas alerty burzowe. Temperatura maksymalna prawie wszędzie między 10 a 14 stopniami. Każda piosenka w Radiu Złote Przeboje, każdy artysta zasługuje na statuetkę, nagrodę i wyróżnienie, bo u nas po prostu wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. Ta piosenka to faktycznie piosenka, która zdobyła Oscara, a był to rok 1983. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

No, kto by pomyślał, ale Madonna znowu jest na ustach całej branży. Jej nowy singiel trafił na ciekawą listę Billboardu, który w zeszłym roku stworzył zestawienie Hot Dance Pop Songs. Singiel I Feel So Free zadebiutował na 12. miejscu tejże listy, a utwór I Feel So Free to jest zapowiedź nadchodzącego albumu Confessions 2. Czekamy na premierę, w razie czego dam wam znać w Radiu Złote Przeboje, kiedy nastąpi, a teraz już Joe Cocker. Ludzie, co to jest za piosenka? Zróbcie głośniej.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Specjalnie dla Was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
4: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje Ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
3: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
1: Autopromocja.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Reklama.

0: Ciekawe, czy tę piosenkę śpiewał z nami Rafał, który wczoraj wygrał nagrodę od Beaty Kozidrak Radio Złote Przeboje. Słyszeliście Rafała?
1: Powiem szczerze, że tak ze 2 miesiące przypadkiem usłyszałem gdzieś, słuchałem innego radia, no i teraz już jest nierozerwalnie, nie ukrywam, że wszystko poprzestawiałem, jestem pod wrażeniem.
0: No, dopiero zaczął nas słuchać i już wygrał. Wy też możecie, niezależnie od stażu słuchania, wygrać nagrody. Uwaga, druga podpowiedź konkursowa. Rozwiązanie zagadki można opisać w ten sposób. Młodość wyrażona w 2 słowach. 2 2 4 4 3 0 do 17. Dzwońcie z odpowiedzią na pytanie, za co lubisz Radio Złote Przeboje i o co dzisiaj pytamy. 2 2 4 4 3 0. Finał zabawy dzisiaj o 17:30, a kolejna podpowiedź może pojawić się w każdej chwili. Dzięki.

Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.

Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.com.

Świetnie pracuje się z radiem Złote Przeboje w tle. To Modern Talking, a przed nami już Bryan Adams, który w czerwcu zagra w Polsce dwa koncerty. Proszę sobie zanotować 20 i 21 czerwca, najpierw Kraków, potem Katowice, i to jest świetny plan na początek wakacji.

0: Natalia Kukulska w biegu. Mam nadzieję, że wy, jeśli w biegu, to robicie sobie przerwę na największe przeboje lat 80. i 90. My zrobimy sobie przerwę na tylko sprawdzone wiadomości i sprawdzimy, jak tam nasi przed Eurowizją. To punktualnie o 15.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2349.

0: przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 12 maja. Na naszej antenie teraz wiadomości.
9: Sąd zaskakuje decyzją w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Rolnicy zapowiadają wielki protest w Warszawie. A Alicja Szemplińska szykuje się do występu na Eurowizji. Paulina Nawrocka. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny. Prokuratura żądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego. Rolnicy zapowiadają 20 maja kolejny protest w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami. Domagają się pomocy od rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
10: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
9: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Premier zabrał głos w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wciąż nie ma w naszym kraju regulacji prawnych w tej sprawie. Donald Tusk wezwał ministrów oraz parlamentarzystów do jak najszybszej pracy w celu ustalenia treści rozporządzenia.
11: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
9: Jak podkreślił premier, będzie on osobiście pilnował, by przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów. Już dziś Alicja Szemplińska powalczy o miejsce w finale 70. konkursu Eurowizji. Polka wystąpi jako przedostatnia z numerem 14. Na wczorajszych próbach poszło jej bardzo dobrze.
12: No właśnie mi było tak bardzo miło, bo praktycznie wszyscy do mnie podeszli po występie. Niektórzy nawet czekali specjalnie na mnie, żeby mi pogratulować i to jest tak szalenie miłe.
9: Start półfinału o 21:00.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
14: Urszula Miszczak, zapraszam. Wprawdzie 14. letni bieg Piastów dopiero pod koniec sierpnia, ale zapisy już wystartowały. Do wyboru są biegi górskie na 6, 13, 22 i 50 km, marsz Nordic Walking na 12 km oraz bieg przedszkolaka i wyprawa zuchów. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej biegu Piastów. Trwają też próby do najnowszej premiery w Teatrze Norwida w Jeleniej Górze. Spektaklu Jest tylko jedna, autorstwa Darii Sobik, którego premiera odbędzie się 13 czerwca. W opisie spektaklu czytam, że to kameralne studium relacji matki i dorosłej córki. Intymna, a zarazem niezwykle uniwersalna opowieść o więzi pełnej sprzeczności, napięć i trudnych emocji. Z teatru przenosimy się do jeleniogórskiego kina Helios. Na dużym ekranie film o życiu króla popu Michael. W rolę Michaela Jacksona wcielił się jego bratanek Jafar Jackson.
13: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
8: Do końca dnia w prawie całej Polsce duże zachmurzenie i przelotny deszcz. Bez deszczu tylko na zachodzie, a na termometrach maksymalnie od około 10 stopni. W prawie całej Polsce do 20. Wschód Polski dzisiaj najcieplejszy.

Marzena Rogalska zapowiedziała się z wizytą. Zatem, kochani, będziemy mieli gościa. I wy, i ja. O 15.30. Jerzy Telesiński, kłaniam się w pas i zapraszam. Kaoma. No i od razu zrobi się trochę bardziej słonecznie. Obiecuję.

Perfect Love, Juliusza McNeil w Radiu Złote Przeboje, ale niestety życie to nie piosenka i miłości idealnej nie ma, ani w ogóle żadnej miłości między muzykami dawnego Lombardu. Niedawno doszło do kolejnego spięcia. Małgorzata Ostrowska opublikowała post, w którym poinformowała o niespodziewanym usunięciu wpisu wspomnieniowego o albumie Wolne od cła. Został zgłoszony do Facebooka przez Grzegorza Stróżniaka, który uznał, że publikując link z YouTube'a do klipu naruszam jego prawa. Prawo autorskie bywa skomplikowane, nie mam czasu ani ochoty prowadzić sporów z Lombardem, algorytmami i formularzami odwołań, więc nie zamierzam się od tej decyzji odwoływać, napisała Małgorzata Ostrowska. Jest mi po prostu przykro, że na oficjalnym profilu grupy Lombard nie ma klipów z naszego złotego czasu, a ja na swoim profilu też nie mogę ich prezentować, bo ktoś sobie tego nie życzy.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czeki da odkusi cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Reklama.

0: She's a lady. Mógłbym się obudzić jako Tom Jones i bym się na to nie obraził. Ale nie, ale popatrz na mnie, popatrz na mnie. W tunelu po czarnej kawie można by było nas pomylić, prawda?
1: Ale jak ty westchnąłeś, nie wiedziałam, czego mam się po tym westchnieniu
0: spodziewać.
1: Czy Tom Jones to jest taka historia jakiejś tak niezwykłej energii i kumulacji wszystkiego, co najlepsze, charyzmy, dobrej nuty, proszę ja ciebie, dobrego słowa. Wszystko się tu zgadza. I ten utwór She's a Lady nie jest wyjątkiem, jeśli stryjek by chciał zauważyć.
0: Zdecydowanie się z tym zgadzam i nie powiem tego na głos, ale Tom Jones, obcisłe spodnie jego... Ta część ciała, która nawet latem biała, you know what I mean, to wiesz, ja jako prawdziwy facet muszę powiedzieć, zazdraszczam. No, ale dobrze, to ja powiedziałem, szanowni państwo, takie są gwiazdy Radia Złote Przeboje.
1: Nie wytrzymam z tobą, Jurek!
0: Gramy Fool's Garden, dobra? I Lemon
1: Tree. Dobra, Lemon Tree. Że tak teraz na romantycznie, nie?
0: Tak,
1: schodzimy z tych różnych atrybutów
0: tak,
1: na romantycznie.
0: Ja się idę tłumaczyć teraz, bo tak, lecę na dywan do szefowej.
1: Na dywanik.
0: Potem będę odbierał te wszystkie maile. No nic, po prostu kocham Toma Jonesa.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
1: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
2: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044. www.hydroblokada.pl.

0: The Best to są największe przeboje lat 80. i 90. Takie codziennie o 12.30 prezentuje na naszej antenie Beata Kozidrak. Codziennie mam dla Was jej zdjęcie z autografem i radio z limitowanej serii Radia Złote Przeboje. No to jak Wam idzie dzisiaj? Po drugiej podpowiedzi nasza zabawa?
1: Dzień dobry. Z tej strony Agnieszka z Gdańska. Z czym mi się kojarzy energia? No to jest Kaszpirowski w telewizji.
0: Pora więc na podpowiedź numer 3. Beata Kozidrak.
2: Chodzi nam o charakterystyczny wers jednej z moich piosenek, śpiewany z publicznością na koncertach. Jest to też podtytuł mojej autobiografii.
0: 2 2 4 4 3 0. Do 17 czekam na dwie odpowiedzi. Za co lubisz Radio Złote Przeboje i o czym mówi Beata Kozidrak w podpowiedzi. 2 2 4 4 3 0. O 17.30 ogłaszam zwycięzcę zabawy. Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking. Pretending that you're looking, but you're broken. Let me

0: Erasure w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę punktualnie o 16 przypomnimy ostrzeżenia przed burzami i intensywnym deszczem. Gdzie? Usłyszycie u nas już za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: to wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
3: Tu Radio Złote Przeboje, we wtorek jest 12 maja. Posłuchajmy wiadomości.
4: Ważą się losy programu obniżek cen paliw. Kary za pseudomedyczne praktyki. Rząd pracuje nad Lex Szarlatan. I wielka akcja odłowu niedźwiedzi na Podkarpaciu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ważą się losy programu, ceny paliwa niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
4: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone. Na razie o 2 tygodnie. Znamy też ceny paliw na jutro. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,28, 98 6,87, a oleju napędowego 6,84 zł. Rząd zajmuje się dziś projektem nowelizacji ustawy zwanej Lex Szarlatan. Przewiduje ona m.in. kary za stosowanie pseudomedycznych praktyk przez niewykwalifikowane osoby. W Polsce obserwuje się coraz więcej tego typu działań, mówi profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
6: Obserwujemy gwałtowny rozwój rynku pseudomedycznego, rosnącą liczbę pacjentów oszukanych i tą szeroką, rozlaną dezinformację medyczną w sieci.
4: Nowelizacja ustawy ma też wzmocnić rolę Rzecznika Praw Pacjenta. Instytucja byłaby uprawniona do zakazywania praktyk zagrażających życiu lub zdrowiu osoby korzystającej z usług. Za złamanie zakazu przewidziane są kary finansowe. 18 niedźwiedzi z Podkarpacia zostanie odłowionych i wyposażonych w opaski GPS. To reakcja po śmiertelnym ataku niedźwiedzia, do którego doszło pod koniec kwietnia. Szczegóły Marcin Starzec.
7: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wytypowała 18 osobników, które przestały bać się ludzi. Regularnie podchodzą pod domy, żerują przy śmietnikach czy w inny sposób straciły naturalny dystans do człowieka. Każdy niedźwiedź zostanie uśpiony przez weterynarza, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpieczny miejscu. W akcji wezmą udział pracownicy dyrekcji, tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna oraz eksperci z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na liście niedźwiedzi do odłowienia znalazł się też samiec, który najprawdopodobniej śmiertelnie ranił 58-letnią kobietę w Płonnej.
4: Do tego wypadku doszło przed 3 tygodniami.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
9: Urszula Miszczak, zapraszam. Najpierw będzie coś dla młodych kolarzy, potem pójdziemy do kina, a na koniec pobiegniemy dla zwierząt. No to zaczynamy. 23 maja w Sobieszowie odbędą się 14 zawody w kolarstwie górskim Góral, organizowane przez Szkołę Podstawową nr 3 w Jeleniej Górze. To nie tylko sportowa rywalizacja młodych kolarzy, ale przede wszystkim świetna zabawa i duma z pokonania własnych słabości. Zapisy przyjmowane są telefonicznie, numer podany jest na stronie internetowej szkoły. Teraz idziemy do jeleniogórskiego kina Helios na dużym ekranie Sprawiedliwość Owiec. Wzruszający, jednocześnie zabawny film opowiadający o grupce owiec, które próbują rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci ukochanego właściciela. I jeszcze Bieg dla czterech łap. Jutro na jeleniogórskich błoniach. Dla każdego, kto chce aktywnie spędzić czas i wesprzeć szczytny cel. Start o 10:00.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
3: Najcieplej dzisiaj na wschodzie. Termometry pokażą 19 stopni w Białymstoku, Przemyślu i Rzeszowie, a poza tym od 9 do 14. No i sporo chmur i przelotnych opadów deszczu. Może gdzieniegdzie zagrzmieć. Na południu opady mogą być najbardziej intensywne. Stewardesa radzi, czego nie dotykać w samolocie i nie chodzi o klamki, nie chodzi o toaletę, a o co chodzi powiem wam o 16:30, bo przed wakacjami dobrze jest to wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Z wykształcenia był zecerem. Miał zostać kajakarzem. Kochał sernik i jazdę na nartach. Genialny Andrzej Zaucha i głos najwspanialszy na świecie. To jest oczywiście moje osobiste, prywatne zdanie na ten temat. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam dalej. Pora na krótką przerwę. Zróbcie sobie chwilę na oddech, czymkolwiek się teraz zajmujecie. Niedługą. Apeluję o niecałe 5 minut wyłącznie dla siebie i dla tej pani.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Kapcie, szlafrok, a może kuchenny fartuszek.
4: Już jutro sprawdzimy, czy zdarzyło Wam się wyjść z domu w czymś nietypowym.
2: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
18: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
18: I rower, i mój kocyk. No i buba.
19: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
20: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.

And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And

0: Nikt nie chce być sam, dlatego jesteśmy tu z wami w Radiu Złote Przeboje i są z wami takie wyjątkowe gwiazdy. Uwaga, zanim ruszymy na wakacje, posłuchajmy dobrej rady.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Doświadczeni stewardzi i stewardessy zdradzili, których miejsc na pokładzie samolotu unikają i dotykają wyłącznie zabezpieczeni higienicznie. Najbrudniejszym miejscem w samolocie jest kieszeń w oparciu fotela, a konkretnie karta bezpieczeństwa, która jest tam ukryta i bardzo rzadko dezynfekowana. Tak wyjaśnia stewardesa Josephine Ram, która dodaje, że wielu pasażerów traktuje tę przestrzeń również jako kosz na śmieci. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez kanadyjską firmę Marketplace. Firma pobrała ponad 100 wymazów z 18 różnych lotów kilku kanadyjskich linii lotniczych. Eksperci skupili się na stolikach, zagłówkach, pasach bezpieczeństwa, kieszeniach w fotelach i klamkach toalet. Kieszeń w siedzeniu uzyskała najgorszy wynik. Wykryto w niej bakterie tlenowe, pleśń, bakterie kałowe i E. coli. Prawie połowa próbek zawierała stężenia mikroorganizmów stwarzające realne ryzyko zakażenia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

0: do KFC.
1: Hello, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
5: Zaczynamy od utrudnienia na obwodnicy Warszawy. Między węzłami Warszawa Zachód i Pruszków doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas ruchu łącznicy S8 ze S2 w kierunku Poznania. Utrudnienie też na obwodnicy Trójmiasta na S6 w pobliżu Gdyni. Doszło do zderzenia 4 samochodów. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi. I ruch wahadłowy na Krajowej 10 na odcinku Piła Wałcz. Zderzyły się tam dwie osobówki i bus.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.

0: Stronger Now i Cher w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was teraz nie najlepszą wiadomość. Niestety nie żyje Stanisława Celińska, wybitna aktorka, wokalistka, zmarła dzisiaj w wieku 79 lat. Wpis o śmierci aktorki pojawił się na jej oficjalnym kanale w mediach społecznościowych.
1: Chciałabym, żebyście podczas tej wycieczki wszystko pilnie obserwowali, bo potem może będzie z tego wypracowanie. Przy okazji zaliczycie sobie pracę społeczną. Przewieziecie moje meble do nowego mieszkania.
2: Miłość jest bardzo ładna, ale nie w interesie. U nas kochać się nie wolno.
0: Pani Stanisławo, bardzo serdecznie za wszystko dziękujemy. No i pewnie gdzieś tam kiedyś do zobaczenia i do usłyszenia.

0: If I Was i Meet Your w Radiu Złote Przeboje, w którym przed chwilą o tym powiedziałem, ale przypomnę raz jeszcze. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska. Czym poza tym jeszcze żyjemy dzisiaj? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje już za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
2: Innowacyjne.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorek, 12 maja, pora na wiadomości.
1: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. Bez aresztu dla sprawcy wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Spytamy też ósmoklasistów o wrażenia z dzisiejszego egzaminu z matematyki. Paulina Nawrocka, zaczynamy od smutnej wiadomości. Nie żyje Stanisława Celińska. Informację o śmierci aktorki podał menadżer artystki. Grała w filmach i teatrze, a do historii przeszły jej role, m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec niego. Tłumaczy mecenas Dariusz Kawalec.
2: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna.
1: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Nam mówią, jak było.
3: Procenty, geometria dużo.
4: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
5: No, 80.
1: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zwrotów konsumentów, ale niewiele firm o tym wie, mówi Michał Wójcik z Alcendo.
6: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
1: Brak takiego internetowego guziczka może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Wysoko w górach, proszę sobie wyobrazić, deszcz ze śniegiem i śnieg jest możliwy. Na południu najbardziej intensywny deszcz, a w ogóle to i sporo chmur i przelotnych deszczów w całej Polsce, gdzieniegdzie może zagrzmieć. Rzeszów, Przemyśl, Białystok aż do 20 stopni, a poza tym przeciętnie od 10 do 14. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Znowu nagrody w związku z tym, że swój program ma na naszej antenie Beata Kozidrak. Co to za nagrody? Jak się je wygrywa codziennie? Sprawdzacie na złoteprzeboje.pl i zostajecie ze mną. Jerzy Telesiński, witam serdecznie. Radio!

Daryl Hall, który przez wiele lat współtworzył duet Hollyoaks, szczególnie nie lubi określania swojej muzyki mianem jacht rocka i raz na zawsze chce zerwać z etykietowaniem jego muzyki w ogóle. Jacht rock to jest gatunek, który swoje triumfy święcił w latach 70. i 80., jednakże sam termin spopularyzowany został dopiero w 2005 roku za sprawą serialu o tym tytule. Charakteryzował się ów jacht rock wysokiej jakości produkcją, czystym wokalem, ale przede wszystkim lekkimi, wpadającymi w ucho melodiami. Niektórzy krytycy muzyczni uznawali ten termin jako pejoratywny i może dlatego właśnie Daryl Hall tak bardzo pragnie się od niego odciąć. Słuchajcie, tu Radio Złote Przeboje, w którym uwaga, uwaga, już za chwilę nagrody od Beaty Kozidrak, która ma już teraz swój własny program autorski na naszej antenie, więc koniecznie ze mną zostańcie, jeśli chodzi o te nagrody. No to już za chwileczkę, już za momencik.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja.

0: Young Turks i Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, w którym serdecznie witam Dominikę. Dzień dobry, pora na nagrody, cześć.
1: O, bardzo mi miło, dzień dobry.
0: Dominika, rodzice każą ci słuchać Radia Złote Przeboje?
1: Nie każą mi. Z moją przyjaciółką, współlokatorką słuchamy namiętnie. Jest to nasz wybór.
0: Fajne.
1: Moja przyjaciółka właśnie, z którą mieszkam, jest zagorzałą fanką Beaty Kozirek, więc nie było innej opcji niż po prostu słuchać Radia Złote Przeboje.
0: No to nie ma innej opcji, zaraz będą nagrody, ale powiedz mi jeszcze, jak brzmi dzisiejsze hasło, o które pytaliśmy, to składające się z dwóch słów?
1: Gorąca krew.
0: Pięknie udało się zgarniać nagrody. Gorące brawa. No to pięknie.
1: Gorące brawa, gorąca krew, wszystko tak gorące, jest. Oprócz dzisiejszej pogody.
0: Słuchaj, pogodę już naprawiamy, a na pewno pogodę ducha, bo dostajecie zdjęcie, znaczy mówię tak w liczbie mnogiej, bo myślę też o twojej przyjaciółce, zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak. No i pamiątkowe radio do słuchania największych przebojów lat 80. i 90.
1: Cudownie, bardzo dziękujemy. Właśnie ostatnia wskazówka była idealna, bo w honorowym miejscu naszego salonu stoi autobiografia pani Beaty, więc szybko podbiegłyśmy.
0: No dobrze, to wy jesteście po prostu dobrze przygotowane do zajęć, muszę powiedzieć.
1: Oczywiście,
0: to mi się nie podoba. Bardzo serdecznie wam dziękuję. To nacieszcie się, nasłodźcie się teraz swoim sukcesem. Dziękuję bardzo.
1: Cudownie, dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Co to jest, że młodzież słucha Radia Złote Przeboje? To mnie zastanawia. Kochani starsi i starsze słuchaczki Radia Złote Przeboje, bierzcie się do roboty. Przecież te nagrody młodzież wam zgarnie sprzed nosa. Kolejne już jutro od rana. 3 podpowiedzi, nagrody czekają. No i pamiętajcie, o 12.30 Beata Kozidrak będzie opowiadać o swoich ulubionych złotych przebojach.

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytryniano magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytryniano magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Wtorkowe popołudnie pełne utrudnień w wielu miejscach. Deszczowo uważajcie, bo na drogach może być ślisko. Utrudnienie na S10 na odcinku między węzłami Stargard Południe i Wschód. Doszło do zderzenia dwóch osobówek. Jezdnia jest tam zablokowana. Utrudnienia też na krajowej 57 na odcinku Bartoszyce-Biskupiec we Warmińsko-Mazurskim. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów osobowych.
21: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
23: Radio Złote Przeboje.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044. www.hydroblokada.pl.

0: You Drive Me Crazy i Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje. Jeżeli jest tak, że ten wtorek was doprowadza do szału, to dobre wiadomości. Będzie z nami Wojtek Babiarczyk po 18 i będzie relaks.
1: Dobry wieczór, bardzo się cieszę na to dzisiejsze spotkanie, bo po godzinie 18 i po 19 będę miał dla was bilety na koncert Dire Straits. Symfonicznie to jest wielkie muzyczne wydarzenie i o nim między innymi opowiem wam po godzinie 18. Gwiazd muzyki także nie zabraknie, zatem bądźcie blisko radia. Ain't no...

0: Tak, przed 18 pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, do których obiecuję Wam powrócimy tuż po informacjach sportowych w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 18.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na otwarty wykład popularno-naukowy. Już 19 maja o godzinie 10 w hotelu Mercure w Jeleniej Górze badaczka i popularyzatorka nauki Agata Kurzyk opowie o biodruku 3D w medycynie. Czy można wydrukować skórę? Dowiedz się, jak naukowcy wykorzystują żywe komórki do tworzenia modeli tkanek, testowania leków i rozwijania medycyny przyszłości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Reklama. 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
15: Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Renesans formy doświadczonej Rumunki, 36-letnia Sorana Cârstea, która rozgrywa ostatni sezon w karierze, została dziś pierwszą półfinalistką tenisowego turnieju w Rzymie. Rumunka pokonała Jelenę Ostapenko z Łotwy 6-1-7-6.

spadku 10 stopni najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 15. To już minuta po godzinie 18:00, to niezależnie od tego, czy jesteście jeszcze w pracy, albo jedziecie samochodem, albo już odpoczywacie po ciężkim dniu pracy na swojej ulubionej sofie. Gorąco Was zapraszam na ten wtorkowy wieczór do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a jeśli jesteście wielkimi fanami zespołu Dire Straits, tak jak ja, no to na Waszym miejscu nie odchodziłbym od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę. Szczegóły zdradzę Wam już za kilka minut, a na dobry wieczór Bonnie Tyler.

gdyby nie mała pomoc Celine Dion, to nie wiadomo, jak potoczyłaby się jego muzyczna kariera. Garu we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 18. Jeśli kochacie taką muzykę rockową, jak choćby takie numery jak te, albo taki przebój jak ten, czyli krótko mówiąc, te największe przeboje lat 80. i 90. zespołu Dire Straits. No to mam dla was małą niespodziankę. Już teraz obok mnie jedno podwójne zaproszenie na niezwykły muzyczny koncert. To Dire Straits symfonicznie, który odbędzie się 25 maja w Warszawie. To niesamowita muzyka zaśpiewana przez m.in. Kubę Badacha. Ale wy musicie mnie najpierw przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć to jedno podwójne zaproszenie. No i przy okazji opowiedzcie mi o swojej ulubionej piosence zespołu Dire Straits. 22, 4, 4 i 3, 0, 1 podwójne zaproszenie czeka. Finał naszej zabawy jeszcze przed godziną 19. No a teraz pora na brata i trzy siostry, czyli krótko mówiąc na rodzinną formację prosto z Irlandii. Przed wami zespół The Corrs.

0: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. Jermaine Jackson i Pia Zadora. 20 minut po godzinie 18, a my wieczorową porą z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać początki ich muzycznych karier. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje rozmawiałem z Kasią Kowalską. Wspominaliśmy nagranie jej pierwszej płyty, nad którą czuwał sam Grzegorz Ciechowski.
1: Grzegorz był producentem, więc jakby podejmował bardzo, bardzo trudne decyzje wtedy dla mnie, dla innych. No ale taka jest rola producenta. I on miał od początku jakąś tam swoją wizję. Natomiast sam powiedział, że pomagał nam tylko przy wyborze, bo ja miałam bardzo dużo piosenek. Mam 30 piosenek. Wiedział, że ja lubię i Led Zeppelin, i Aretę Franklin, i on, jemu to pasowało, ta stylistyka, użycie nie wiem, organów Hammonda, no dla niego to było po prostu, to była też jego stylistyka, także mieliśmy takie, no, łączne, wspólne, że dogadywaliśmy się. Grzegorz w życiu nie zaproponował mi na przykład, słuchaj, napiszę ci tekst. Przecież wiadomo, że napisałby lepsze, ambitniejsze, tak, mądrzejsze, dojrzalsze teksty, pisał genialne teksty. Ale nie zrobił tego, powiedział do mnie tak, wiesz co, musisz pisać tak, jak najlepiej potrafisz. Mówię, dla ludzi ważne jest to, żebyś była sobą, żebyś pisała o sobie. I to dla mnie było naprawdę, uwierz mi, pamiętam tę rozmowę, to mi dało naprawdę takiego dużego kika na całe życie, że we mnie jest ta siła i to ja muszę ze siebie czerpać, nie, a nie podpierać się cudzą dojrzałością.
0: To skoro pojawił się Grzegorz Ciechowski, no to teraz też musi się pojawić w Radiu Złote Przeboje. To zespół, który założył tuż po rozpadzie zespołu Republika. Przed wami Obywatel GC. W końcu powie.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

zapachniało kuminem, kardamonem, czep, mami i Sting we wtorkowy wieczór w radiu. Złote przeboje, 29 minut po godzinie 18, a pod 22, 4, 4 i 3, 0. Czekam na wasze telefony. Musicie mnie przekonać do tego, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na niezwykłą muzyczną imprezę, czyli Dire Straits symfonicznie do Warszawy na 25 maja. Przy okazji naszej rozmowy możecie mi zdradzić, jaka jest wasza ulubiona piosenka zespołu Dire Straits. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron. Jeśli

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Wyjeżdżamy na drogi, wciąż zakorkowane wylotówki w dużych miastach i pogoda też nie sprzyja płynnej jeździe. IMGW ostrzega przed burzami, wiatr może też mocno powiać we wschodniej Polsce, a w pasie południowym przymrozki w nocy. Uważajcie na drogach, bo może być ślisko.
5: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Piosenka zrodziła się w czasach PRL-u, przetrwała próbę czasu, no i do dziś tak naprawdę wraca jako symbol sprzeciwu wobec narzucanych ograniczeń. Mr. Zub, no i mój jest ten kawałek podłogi w Radiu Złote Przeboje. Za 20 minut będzie 19, to teraz zabieram was do słonecznej Andaluzji, gdzie w latach 60. tworzy się zespół, o którym dopiero w 94 roku usłyszał cały świat, i to za sprawą tego numeru. No i chyba wszystko już jasne. Słynna Macarena i Los de Rio w Radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy.

0: on rozbujał swoją muzyką cały świat. Bob Marley we wtorkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 19, 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwoniliście, opowiadaliście mi o swoich ulubionych kawałkach zespołu Dire Straits. No i także opowiadaliście mi niezwykłe historie. No i pewnie taka historia teraz pojawi się na antenie Radia Złote Przeboje, bo po drugiej stronie telefonu jest Monika. Dobry wieczór, Monia.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami i będziesz walczyła, tak ładnie powiedziane, o podwójne zaproszenie na Dire Straits symfonicznie, ale zanim to zaproszenie trafi w twoje ręce, to musisz mi opowiedzieć pewną historię, którą nagrałaś nam na naszą radiową sekretarkę, bo to podobno twój teść zaraził cię muzyką grupy Dire Straits. Wszystko się zgadza?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Mój teść od zawsze jest wielkim fanem. Mój mąż, jak był jeszcze dzieckiem, to miał puszczane to na każdym kroku w domu. Walk of Life to jest piosenka rodzinna. Także jak najbardziej też jest wielkim fanem.
0: No i ty, jako ta wspaniała synowa, chcesz zrobić wielki prezent swojemu teściowi. Zgadza się?
1: Zgadza się, jak najbardziej.
0: Jestem tylko ciekaw, kogo teść zabierze na ten koncert. Czy to będzie syn, czy to będzie synowa?
1: Myślę, że swoją żonę, która też od zawsze z nim tej muzyki słucha.
0: Dobra, w takim razie powiedz nam jeszcze, jak ma na imię teść.
1: Jacek.
0: Jacku, synowa robi ci wielki prezent i jedziesz na koncert zespołu Dire Straits symfonicznie.
1: Fantastycznie.
0: Wielkie brawa, no kochamy takie chwile, kiedy możemy wam zrobić fajny prezent wieczorową porą. Monika, w takim razie wyściskaj całą rodzinę, gorąco się również ściskamy, pozdrawiamy. No i miłego wieczoru ze Złotymi Przebojami.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się ciepło, gorąco raz jeszcze pozdrawiamy. A jeśli komuś nie udało się zgarnąć zaproszenia na koncert Dire Straits symfonicznie, to mam bardzo dobre wieści. Po godzinie 19 będzie taka szansa. No a teraz trochę na te emocje nam gdzieś tam się rozejdą, stygną. Bardzo proszę, pocałuj noc już teraz i Warius Manx w Radiu Złote Przeboje. Tylko u nas takie genialne polskie numery.

Tak, wam gramy, że aż nie chce się wysiadać z samochodu. To CC Catch w radiu Złote Przeboje. Już po godzinie 19 macie kolejną szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie. Zatem bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
1: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
0: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Reklama. Wtorkowy wieczór spędzacie z największymi kawałkami lat 80. i 90. na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
6: Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że niemiecki trener Hansi Flick przedłuży kontrakt z Barceloną do 2028 roku. Chociaż oficjalnie nie podpisano jeszcze umowy, pośrednio sam zainteresowany potwierdził, że tak się stanie. Jestem we właściwym miejscu, podkreślił dziś Flick na konferencji przed jutrzejszym meczem Barcelony z Alaves. Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Zawodnicy stołecznej drużyny otrzymują to wyróżnienie nieprzerwanie od 10 lat. I jeszcze Giro d'Italia, czwarty etap, pierwszy na włoskiej ziemi w tej edycji.

kolejną godzinę tego wtorkowego wieczoru, na którą gorąco Was zapraszam do radia Złote Przeboje. Jeśli jesteście wielkimi fanami zespołu Dire Straits, no to będę miał dla Was w tej godzinie podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie, a zaczynamy z prędkością światła, bo to Jerry Hall.

0: to piosenka, która pojawiła się w filmie Orbitowanie bez cukru 10 minut po godzinie 19, a my wieczorami z naszymi gwiazdami uwielbiamy wracać do czasów młodości. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Urszulą. Zapytałem jej o tych wielkich muzyków, którymi delektowała się wieczorami, słuchając na przykład ich z magnetofonu. No to posłuchajcie, kogo uwielbiała słuchać i kogo lubi słuchać jeszcze do dziś.
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera. Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, pan Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie, a potem oczywiście to zielone jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: Ach, czyli krótko mówiąc, muzykę z rockowym pazurem. No to po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam jej złoty przebój z lat 80. Luz blues, w niebie same dziury. No to dajemy sobie taki luz po całym ciężkim dniu pracy.

Roztańczył nam się ten wtorkowy wieczór w radiu. Złote przeboje to piosenka prosto z filmu Dirty Dancing, a obok mnie cały czas jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Dire Straits symfonicznie. Będziecie mieli okazję, żeby posłuchać kultowe piosenki w nowych aranżacjach, no i symfonicznie. Brzmi to naprawdę cudownie, musicie mi uwierzyć, ale wy musicie mnie jeszcze przekonać do tego, że to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie. Dzwońcie zatem pod 224430, no i możecie mi także opowiedzieć o swojej ulubionej piosence Dire Straits. 224430, a teraz w Radiu Złote Przeboje prawdziwa ikona muzyki lat 90. Ona od młodych lat uwielbiała słuchać i wybierać się na koncerty artystów muzyki country, no i to jej pozostało do dziś. Ona idealnie łączy muzykę country z muzyką pop, jazzem, a czasami także z mocnymi rytmami. No to już zdradzam wam, o kogo chodzi. Shania Twain w Radiu Złote Przeboje.

Ileż pozytywnych dźwięków zamkniętych jest w takiej jednej piosence. To artysta, który zdobył Oscara za piosenkę do filmu Artur, gdzie jedną z głównych ról zagrała Liza Minnelli, a to był Christopher Cross w radiu Złote Przeboje. 29 minut po godzinie 19. 22 4 4 i 3 0. Czekam na wasze telefony. Musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na niezwykły koncert Dire Straits symfonicznie. 2 4 4 i 3-0. Finał naszej zabawy jeszcze przed 20. Bądźcie z nami.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
13: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lukówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.

pomysł na ten numer pojawił się w 1989 roku, tuż po rozpadzie zespołu Tilap, kiedy to Muniek pracuje zmywając naczynia w londyńskiej restauracji, no i podczas pewnego weekendu w pracy wymyślił dwa pierwsze wersy piosenki Za oknem zimowo zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. No a potem to już poszło. Za 20 minut będzie 20, a to teraz z Londynu i z Polski zabieram was do Stanów Zjednoczonych, gdzie pod koniec lat 60. rodzi się zespół, który swoje pierwsze piosenki emituje w muzycznych klubach Nowego Jorku. Przed wami już teraz Kool & The Gang, a za niespełna 6 minut ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was ma trafić to zaproszenie. 2244 i 30. Czekam na telefon.

0: Słysząc takie dźwięki, od razu człowiek ma ochotę na jakąś małą imprezę. No czemu by ją nie zrobić nawet we wtorkowy wieczór? To Donna Summer w radiu Złote Przeboje. No a ja mam dla was teraz jedno podwójne zaproszenie na koncert Dire Straits symfonicznie na 25 maja do Warszawy, a po drugiej stronie telefonu jest Maciej. Dobry wieczór, Maćku.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Z tego co wiem, powiedziałeś mi, że jedziesz samochodem. To skąd wracasz i dokąd jedziesz?
1: Jadę z Lublina, wracam na Roztocze do Tomaszowa Lubelskiego. Mhm. Niedługo dzisiaj wyjeżdżam.
0: Rozumiem.
1: Ogólnie jestem z Roztocza, Lubelszczyzna, to jest mój rejon, w którym
0: rozumiem.
1: Na co dzień.
0: Piękne tereny, szczególnie teraz wiosną. Maćku drogi, zadzwoniłeś do nas pod 22:44 i 3:0. Mówiłem, że trzeba mnie dzisiaj przekonać do tego, żeby wam wręczyć jedno podwójne zaproszenie na koncert zespołu, na koncert Dire Straits symfonicznie. No i ty mnie przekonałeś, bo słuchaj, nagrałeś i powiedziałeś, że muzykę zespołu Dire Straits można porównać do włoskiej kuchni. A dlaczego, powiedz?
1: Nie są to moje słowa, kiedyś takie też przeczytałem i podpisuję się pod tym obiema rękoma, szczególnie pierwsza płyta Dire Straits, mało składników, ale to stanowi o mistrzostwie tego fachu i szczególnie kawałek One Blade Knife jest w moim serduszku i bardzo go lubię.
0: Kojarzę ten numer. Ładne przywołanie do kuchni włoskiej. Powiedziałeś, że mało składników jest na tej pierwszej płycie. To tak jak chyba z pizzą, prawda? Ja tam przepadam tylko i wyłącznie za margaritą, bo gdy tam jest dużo elementów, to ta pizza staje się jakaś taka ciężka i mniej smaczna.
1: Oczywiście pizza albo carbonara.
0: Albo carbonara. Dobra, nie rób nam smaku, bo ja ostatni posiłek jadłem o 9 rano. Maćku drogi, w takim razie kto będzie szczęściarzem i kogo zabierzesz na koncert Dire Straits symfonicznie, powiedz.
1: Nie mogę powiedzieć inaczej, nawet gdyby nie siedziała obok, to i tak bym oczywiście powiedział, że żona, nie ma innej opcji.
0: A żona jak ma na imię?
1: Żona Arleta.
0: Arleto, no to jedziesz razem z Maćkiem na koncert Dire Straits symfonicznie. Maćku, w takim razie...
2: Jadę.
0: jedziesz, jesteś z nami, bardzo się cieszę. Będą emocje, będą wrażenia, no i zapewne będą też wspomnienia, może także i z tej pierwszej płyty. Maćku drogi, uściskaj żonę, trzymaj się mocno i szerokości do domu wam życzę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Trzymajcie się gorąco, a już teraz w Radiu Złote Przeboje jeden z tych duetów, który również nieźle namieszał w latach 80. Suzy Quatro i Chris Norman. Hello.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kapcie, szlafrok, a może kuchenny fartuszek.
3: Już jutro sprawdzimy, czy zdarzyło Wam się wyjść z domu w czymś nietypowym.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cappuccino. Caffè latte. Te.
5: Co robisz?
4: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
6: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
18: 20 na zegarach, wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zapraszam Was na spotkanie z artystą, który kiedyś wziął udział w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo i tam doskonale wcielił się w rolę Zbyszka Wodeckiego. To będzie Mateusz Ziółko, na to spotkanie gorąco Was zapraszam w imieniu Kacpra Sosnowskiego. A już teraz na dobry wieczór w Radiu Złote Przeboje Jason Donovan.

0: Kacper Sosnowski, to jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a dzisiaj w naszym studiu ciekawy, oryginalny artysta, może tak zapowiem, Mateusz Ziółko. Witaj, Mateuszu.
1: A, dzień dobry, cześć, to jak mi ładnie zapowiedziałeś.
0: Ale to jest pierwsza część zapowiedzi, bo druga część tej zapowiedzi brzmi arcymistrz w piosenkach innych osób, taki Joe Cocker polskiej sceny, który brał znane utwory, czasem wielkich gwiazd, i robił z nich perełki.
1: A, to też ciekawe spostrzeżenie, dziękuję ci bardzo, miłe bardzo.
0: I teraz musimy trochę naszych słuchaczy wprowadzić w twój klimat, bo ty jesteś człowiekiem z talent show, gdzie się po pierwsze śpiewa piosenki innych, bo jak młody człowiek przychodzi do talent show, no to mu dają tam od...
1: No takie trochę jest założenie tego, żeby gdzieś tam na czyichś plecach się trochę na początku przejechać. Myślę, że tutaj przyczyną tego jest to, że po prostu gdzieś musi być jakaś skala.
0: No właśnie.
1: Chyba na tym to troszkę polega, chociaż no są programy, w których jednak hołduje się artystom, którzy przychodzą z własną twórczością. To
0: no
1: też
0: właśnie.
1: Jest super.
0: Ale jakby kontynuując ten temat, ty, jeżeli mówimy już konkretnie o tych talent show, Voice of Poland wygrałeś. Gdzie
1: Tak. Brałeś
0: się na przykład za muzykę moją ulubioną, Queen, Frediego,
1: tak
0: gdzie
1: jest.
0: Jak ja to zawsze mówię, tam się albo można potknąć, albo wyłożyć, a ty się nie wykładałeś, ani nie potykałeś na tej muzyce.
1: Jakoś tak się udawało.
0: Byłeś w Twoja twarz brzmi znajomo, które też wygrałeś,
1: tak,
0: ze Zbigniewem Wodeckim. Zaśpiewałeś Lubię wracać tam, gdzie byłem, tak, że wszyscy
1: tak
0: mieli łzy
1: jest.
0: W oczach. Ja tu jeszcze ci mogę kadzić przez długi czas, bo wiesz, ta lista tych piosenek i tych artystów, których brałeś na warsztat i to wychodziło kapitalnie, jest długa. Jak ty się do tego odnosisz? I jeszcze tylko muszę to powiedzieć, 2014 rok, Opole,
1: tak,
0: zwycięzca konkursu debiutów z Czesławem Niemenem, właśnie, czyli kolejnym wielkim artystą. Jak ty to robisz, że bierzesz tych największych na warsztat i wiesz, i kończysz na podium, na miejscu numer jeden?
1: Muszę ci przyznać, że teraz jak tego słucham, to tak się trochę zarumieniłem chyba nawet, bo to bardzo miłe, co mówisz. I cieszę się, że tak to jest odbierane faktycznie, bo te rzeczy, te występy, te historie, o których wspomniałeś, to nie są łatwe zmagania. To naprawdę za każdym razem jest duże wyzwanie. Swoją drogą chciałem zrobić taką małą zawrotkę. Bałem się, że zaczniesz dalej wymieniać, bo jak tak zaczniesz wymieniać, to wtedy wyjdzie, jak ja naprawdę, że już nie jestem młody, wiesz. Bo trochę się tego nazbierało.
0: Słuchaj, no trochę
1: ponad
0: się
1: 20 lat śpiewania.
0: Tak, tak.
1: Wiesz co, ja w ogóle zacząłem od coverów i myślę, że chyba każdy. To jest taka droga naturalna u każdego artysty, tak mi się wydaje.
0: Szczególnie w tych czasach, bo tam kiedyś, nie wiem, w latach 80-tych, 90-tych,
1: tak,
0: to trochę działało inaczej.
1: Trochę było inaczej, dostęp do muzyki był trudniejszy.
0: No właśnie.
1: Tak? Więc trudniej było sobie tam, wiesz, puścić coś do tego, zagrać, nagrać, podśpiewać. No, ja dorastałem w latach 90-tych. Moje lata nastoletnie to lata 90-te, przełom 90-tych, 2000-tych. No i to był też taki moment, jakby, wiesz, takiego już szybkiego skoku technologicznego, gdzie się rozwijała już technologia komputerowa, chociaż jeszcze pierwsze rzeczy, które nagrywałem na kasetach.
0: Uh-huh.
1: Ach, te kaseciaki w ogóle, taki mam sentyment do tego. Wiesz, jak już przyszedłem ten etap muzyki klasycznej, bo ja w ogóle uwielbiałem Bacha, Mozarta, wiesz, ja byłem zawsze samoukiem i słuchałem takiej muzyki bardzo intensywnie, a później zakochałem się właśnie w muzyce Fredka.
0: Uh-huh.
1: I to dzięki mamie mojej, to ziarenko padło, jak miałem 5 lat. 91 rok Freddie Mercury zmarł.
0: Tak.
1: Ja siedziałem w kuchni z moją mamą. Ja miałem 5 lat wtedy, wiesz, mm-hmm. Ja tak mocno to pamiętam do dzisiaj. To była tak, to wtedy były emocje duże. Mama się rozpłakała, bo padła informacja w radiu, że zmarł Freddie Mercury.

0: Ja zapytałem, mamo, a kto to jest? Mhm. I ona zaczęła mi opowiadać, pokazywać to wszystko. Ja tak, a okej, okay, spoko, nie? Mhm. Potem po latach gdzieś tam znalazłem jakąś kasetę, zacząłem tego słuchać. Mówi, wow, co za gość w ogóle. Mhm. Ja już byłem takim świadomym chłopakiem, wiesz, że zacząłem coś tam sobie podgrywać i już internet funkcjonował. Wtedy, wiesz, nie tak jak dzisiaj, ale można było sobie już coś tam poszukać, poszperać. I tak po troszku dogrzebałem się potem przez muzykę Frediego i Queena, dogrzebałem się do muzyki Eltona Johna, w ogóle, wiesz, i wszystkich tych brytyjskich historii. I to były moje inspiracje. Billy Joel później, potem troszeczkę wszedłem na polskie podwórko, Grzegorz Turna, Stanisław Sojka, wiesz, no bo też grałem na fortepianie i śpiewałem. I ich piosenkami się inspirowałem, ale wiesz, ja zawsze miałem coś takiego w sobie, że jak śpiewałem czyjeś piosenki, to na początku lubiłem się bawić głosem, żeby próbować udawać tego wokalistę, czy Fredka, czy Eltona Johna, ten zaśpiew. A potem, jak już się tego nauczyłem, to szukałem sobie w tym takiego wytrychu, żeby coś sobie zmienić, może coś zainterpretować po swojemu, inaczej zafrazować. Bawiłem się tym coverowaniem i wydaje mi się, że ja zbudowałem sobie taką autorską platformę, wiesz, do tego, jak podejść do tematu coverów.
1: Ciebie, słuchaj, też biorą często do różnych przedsięwzięć muzycznych, gdzie gra muzyka Queen, na przykład Eltona Johna, tak. Skoro to już wymieniłeś, prawda? Jesteś takim cenionym artystą, na przykład tak jest Opole i trzeba ładnie Jolkę, to do Mateusza dzwonimy i on to robi tak, że tam siedzi budka suflera na widowni i wpatruje się w ciebie.
0: No to była kolejna sytuacja, która po prostu mnie przecięła mi serce na pół w ogóle. To mi się takim pozytywnym bierze, że no, emocjonalnie. No mnóstwo tych historii jest, wiesz, i jak sobie to zbiorę wszystko w całość, przypomniałeś kilka naprawdę bardzo mocnych występów z mojej historii, to ja dzisiaj mam taką teorię i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że to wcale nie jest tak, że najłatwiejsze jest wzięcie czyjejś piosenki i sobie po prostu nagranie zaśpiewać. To wcale nie jest płci na łatwiznę.
1: Wręcz to może być najtrudniejsze, to jest... może być podłożenie sobie kłody pod nogi,
0: tak, bo jest.
1: Słuchacz zna tę piosenkę, on ją ma w głowie. Tak. Jak coś mu się zaczyna szybko nie podobać, coś mu nie gra, to jak on to śpiewa, prawda?
0: Dokładnie. Jest coś takiego. Można się naprawdę wpędzić na niezłą minę i wiesz, i sztuką w tym wszystkim jest tak to zaśpiewać, tak to zaaranżować, tak to nagrać, żeby nie stracić tej pierwotnej wrażliwości, tej pierwotnej prawdy, która w tej piosence była, tej pierwotności, którą my znamy, tak? Bo to są piosenki przecież, o których mówimy, które my znamy od 30-40 lat. To są już dwa pokolenia, wiesz? Ale z drugiej strony, żeby zostawić tą część siebie, żeby ktoś słuchając tego powiedział, o, jeden kroczek za daleko w prawo i leżysz.
2: Radio Złote Przeboje 106,2

0: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dziś naszym gościem Mateusz Ziółko. Wracając do tego Opola 2014, gdzie wszyscy śpiewali Czesława Niemena, wtedy też współprowadzącą ten koncert była jego córka Natalia, to ona też tam śpiewała.
1: Tak jest, tak.
0: To też serce biło mocniej, jeżeli, no właśnie, ostatnio miałeś Budkę na widowni śpiewając Budkę, a wtedy tak. Stała koło ciebie
1: no,
0: rodzina.
1: Żona pana Czesława i córka Natalka, dla mnie to w ogóle było przeżycie, wow, jakieś kosmiczne. Wiesz, dzisiaj jakby znamy się z Natalią, może tych 15 lat i przecinamy się gdzieś na scenie, to już jest inna relacja.
0: Ale wtedy, to było 11 lat.
1: Tak, wtedy, wiesz, ja byłem jednak młodym, debiutującym chłopakiem, jeszcze byłem brunetem. Piękne czasy, z zeskim wokół wspominam, ale ja to często opowiadam, ten moment tego Opola, debiuty wtedy, to było spełnienie mojego marzenia. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby wystąpić w Opolu. W tych debiutach. Oglądałem Opole co roku, od lat, wiesz, jako młody chłopak. No i tylko, że ja tam chciałem zaśpiewać swoją piosenkę.
0: Okej.
1: Okay. No i pojechałem i nie zaśpiewałem swojej piosenki, wiesz, no.
0: Ale?
1: Wiesz, jaki byłem zły?
0: No właśnie.
1: Ja byłem okrutnie zły. Mówię, jak? To był precedens w ogóle, bo przecież nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej była taka sytuacja. Nie pamiętam. To było wyjątkowe Opole.
0: Tak.
1: Pierwszy raz od XX
0: tak,
1: lat.
0: Tak.
1: Debiutanci nie mogli śpiewać swoich utworów.
0: Piosenek.
1: Na tym polegały debiuty, że artysta przyjeżdżał
0: i
1: pokazywał
0: ich idea,
1: swoje. To była piękna idea. A tutaj śpiewamy Czesława. No, ja strasznie miałem mieszane emocje wtedy, ale dzisiaj jestem za to wdzięczny naprawdę, bo to była kolejna sytuacja, w której ja musiałem się zmierzyć z kimś, kto dla mnie wydawał się nietykalny.
0: A mieliście przyporządkowane piosenki? Czy można było pertraktować z wyborem?
1: Wiesz co, no można było tam pertraktować. Była pula, z której można było tam te piosenki wybrać. Nie chcę teraz skłamać, chyba to tak wygląda, wiesz, to było kawał czasu temu. W każdym razie jakoś tak szybko zareagowałem i to wspomnienie wtedy, padł wybór na wspomnienie, bo bardzo mi się ta piosenka podobała zawsze. Ale to, co się potem w ogóle wydarzyło, też to, że ta piosenka zabrzmiała tak, a nie inaczej, no to wielki ukłon w stronę Michała Grymuzy, któremu zawsze od lat za to dziękuję, bo on zaaranżował tą piosenkę na 4/4.
0: Okej.
1: Wiesz, bo my znamy to w formie takiego walczyka,
0: tak,
1: wiesz.
0: Tak, tak, tak.
1: A 3/4.
0: A tam było rzeczywiście inaczej.
1: Piosenka do tańca, wiesz, on mówi,
0: i
1: wiesz
0: rockowo
1: co?
0: Było.
1: Tak, było rockowo. On mówi, wiesz co, zróbmy z tego coś takiego współczesnego na 4/4. Ja w ogóle, jak ja to usłyszałem, to stuknąłem się w głowę, weź człowiek, co ty gadasz w ogóle, jak można zagrać numer na 3/4, jest napisane i na 4/4, to się w ogóle nie lepi, no się zlepiło,
0: okay.
1: Jak się okazało.
0: No zlepiło się tak, że wygrałeś, Karolinkę masz? Tak, bo tam właśnie, ona gdzieś tam stoi
1: w zaszczytnym
0: miejscu.
1: Stoi w domu, oczywiście, tak, znaczy, jeszcze teraz nie, bo się przeprowadziliśmy, okay. Na razie jest z drugiej spakowana w garażu, ale będzie wyciągnięta za jedną godę.
0: No właśnie, będziesz mógł sobie tą Karolinkę wyciągnąć, popatrzeć na nią, trochę się dowartościować, to też tak działa, jak patrzysz sobie na jakieś takie swoje nagrody albo nawet feedback od słuchaczy.
1: Wiesz co, nie.
0: Nie?
1: Nie, żeby to dobrze określić. Nie tam jakby jest źródło mojej wartości, okej? Okay? Tak jakby nie, zupełnie nie tam. To jest piękna historia. Lubię to sobie wspomnieć. Cieszę się z tego. Jest to wyjątkowe. No, takich Karolinek jest w Polsce kilkadziesiąt.
0: No dokładnie, tak.
1: Więc fajnie jest to, jest to mieć u siebie. Ale wiesz, jak to jest w tej branży. Sukces jest chwilowy, nie? To jest na chwilę. Potem przychodzą następni, kolejni. O tym się zapomina. Kiedyś jeden z moich kolegów powiedział tak pięknie, że ma u siebie w studiu właśnie taką ścianę płaczu. Rozumiesz?
0: To była ściana nagród, tak?
1: Ściana płaczu to jest.
0: Okay.
1: Stoisz i patrzysz i płaczesz. Kiedyś to było. Teraz to nie ma. Jakby, więc zupełnie, naprawdę, nie jest to źródło mojej wartości. Cieszę się. Raczej to jest źródło takiej wdzięczności. O. Za to, że Bóg dał mi spełnić moje marzenia, że mogłem tam być, że mogłem poznać wspaniałych ludzi, wiesz, bo te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, to nie są tylko takie sukcesy osobiste, które karmią twoje ego, ale za tym idzie mnóstwo pięknych historii związanych z ludźmi, których tam poznajesz i potem te historie się mnożą i dzieją się nowe, piękne rzeczy. O tym są te nagrody właśnie, o tym są te historie.
0: Okej. To ja do tego Niemena i wspomnienia wrócę, bo też wziąłeś tą piosenkę znowu po dekadzie na warsztat i nagrałeś ją jeszcze raz. Już inaczej. Czemu znowu to? Czemu znowu Niemen, czemu znowu wspomnienie i czemu znowu tak inaczej?
1: Inaczej, inaczej. No, troszeczkę inaczej. Czemu Niemen? Jubileuszowo. Mhm. Chciałem ten okres tych 10 lat, które minęły od mojego debiutu, w jakiś sposób sobie zaświętować po prostu. Mhm. I pomyślałem, że najfajniejszym sposobem świętowania takich swoich jubileuszy jest dawanie prezentów komuś. Nie przyjmowanie, ale dawanie prezentów. Więc to jest taki mój prezent. Dla słuchaczy, dla wszystkich tych ludzi, którzy są ze mną przez te 10 lat, nawet i więcej. I wiele razy grając ten utwór na koncertach, bo ja gram go non-stop na koncertach, na każdym koncercie ta piosenka
0: jest częścią grana. Ciebie.
1: Nie, tak, ta piosenka
0: od
1: stała się
0: 2014,
1: to jest piękne, wiesz, właśnie to jest niesamowite w muzyce, że są piosenki, których nie pisaliśmy, nie komponowaliśmy, a one stają się takie nasze. Ja naprawdę mam takie poczucie, że jak śpiewam to wspomnienie, to jest jakby to była piosenka dla mnie napisana. Coś wspaniałego, przepiękne uczucie i ona mi się nie nudzi. Pełnie. I wiesz, ja wiele razy słuchałem od ludzi takich komentarzy, próśb po koncertach, niech pan to nagra, czemu tego pan nie nagrał? No więc stwierdziłem, że to jest super okazja, żeby ludziom właśnie taki prezent dać. No taki mój osobisty jubileusz. Chciałem sobie też zamknąć ten etap troszeczkę już za sobą, nagrać te piosenki, które dawno leżały w szufladzie, chciałem już pokazać, zostawić ludziom i iść dalej po nowe. Nie? Więc to jest taka klamra.
0: No to, żeby skonkretyzować trochę tą naszą rozmowę, to może posłuchajmy, jak piosenka z 67 roku, bo to jest ten moment, kiedy została wydana, a w szufladzie jeszcze i tak leżała trochę dłużej wcześniej, brzmi teraz za sprawą Mateusza.
1: Chciałem zaznaczyć jeszcze, że całość została nagrana tylko i wyłącznie na analogowych instrumentach.
0: O, jak pięknie.
1: I na taśmie, więc chcieliśmy oddać ducha tamtych czasów bardzo właśnie poprzez takie analogowe podejście do spraw technologicznych.
0: Zobaczmy, czy słychać.

0: Tak brzmi wspomnienie Anno Domini 2025. To powiesz coś więcej o tej produkcji, która nam może troszkę łezkę nawet wokół roni, jak tam trzeba było syntezatory podłączać stare.
1: No, bardzo nam zależało razem z Dawidem Roszczakowskim, serdecznie go pozdrawiam, który jakby produkował ten utwór. I ten pomysł na brzmienie, to brzmienie, które Państwo tutaj usłyszeli, to jest w dużej mierze jego pomysł. Dużo od siebie tam dodał. I założenie moje od początku było takie, żeby właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to jest jeden ze sposobów na to, żeby nie stracić ducha tamtych czasów, tamtego pierwotnego brzmienia. Więc my nagraliśmy to wszystko na analogowych instrumentach. Tam nie ma żadnego cyfrowego brzmienia. Wszystkie, nawet te syntezatorowe rzeczy, które tam się słyszy, to są syntezatory analogowe. Wszystko jest nagrywane, tak, że tak powiem, z tak zwanej łapki, nieedytowane, prawdziwe bębny, gitary, wszystko i na taśmie jest nagrywane, żeby po prostu było to analogowe nasycenie.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Dziś gościem programu Mateusz Ziółko. To jeszcze tak a propos rzeczy ważnych, które robiłeś w życiu muzycznie. Mówiłem już tam o tych nagrodach, o tych programach, o tym występie w Opolu, ale też przecież na koncercie Bocelliego byłeś, przecież śpiewałeś na różnych scenach z różnymi artystami, przy różnych artystach. Które było najmocniejsze dla ciebie? Które wystąpienie, który wykon był najmocniejszy, taki, który najbardziej, najdłużej pamiętasz, a może też był najtrudniejszy, bo jakby wiemy, co na platformie jednej internetowej się mocno ogląda i jakie miliony na przykład wracają do Wodeckiego, prawda? To już zaraz będzie 20 milionów osób, które na YouTubie zobaczyło.
1: Nawet nie wiedziałem, że to aż tak szeroko poszło.
0: No już tak, już dochodzi pod 20 milionów.
1: No, to przypomniałeś historię, która... No ja nie boję się tego powiedzieć i często to mówię też na swoich koncertach, kiedy opowiadam o tej piosence i o Zbyszku Wodeckim. Nigdy go nie spotkałem osobiście. Strasznie tego żałowałem, bo wiesz, historię, które o nim się słyszało, no, to było niesamowite. Tak bardzo chciałem tego gościa poznać. Nie było mi to dane, ale moje spotkanie z nim w tej jego muzyce po jego śmierci w tak wyjątkowy sposób, który stał się wręcz, no muszę użyć tego słowa, to było jakieś takie mistyczne wręcz. Aha. Wiesz, doświadczyłem na tej scenie, w tym programie czegoś nie spodziewałem kompletnie.
0: A musiałeś bardzo się kontrolować? W sensie miałeś taki moment, że się, nie wiem, zacząłeś...
1: Ja w ogóle nie wiedziałem, co się tam dzieje. To jest tak autentycznie, wiesz, ja do dzisiaj, minęło od tego czasu 8 lat.
0: Tak mniej więcej.
1: No tak, już jestem dojrzały. Słuchaj, autentycznie, i to nie jest ściema, ja ten występ widziałem 4 razy, nie byłem w stanie go więcej oglądać.
0: Czyli ty to widziałeś 4 razy?
1: Tak.
0: I to była ta granica?
1: Tylko dlatego, że ktoś mi tam pokazał. Mhm. Raz go zobaczyłem sam po tym występie, nie mogłem tego dooglądać. Ja po prostu się rozpadam na kawałki, rozklejam się, jak tego słucham. Jak ktoś mi to puszczał, to po prostu się tylko pilnowałem, żeby się nie rozryczeć. Autentycznie, tak na mnie to działa. Takie tam były emocje. Ja wjechałem tą windą, wszedłem na scenę i nie pamiętam w ogóle nic z tego występu.
0: Okej.
1: Okay. Kompletnie.
0: A to też jest piosenka, którą na wielu festiwalach, takich koncertach, nazwijmy to letnio-plenerowych, śpiewa wielu artystów. Rzeczywiście, tak. Ona, szczególnie w ostatnim czasie, bo mam wrażenie, że często ją słyszę. No a wtedy wszyscy żeśmy tam zamarli, zastygli.
1: No ja tylko zrobiłem dużą dygresję, tylko chciałem wrócić do tego, co mówiłem, że nie boję się powiedzieć tego, że to spotkanie moje ze Zbyszkiem Wodeckim w takim anturażu autentycznie zmieniło mnie jako wokalistę, zmieniło mnie jako człowieka.
0: Okay.
1: Niesamowite, co się wydarzyło wtedy. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ja tak mogę. Wiedziałem, że ja tak umiem. To rzuciło zupełnie inne światło na mój sposób śpiewania, na moje postrzeganie muzyki, wiesz, dźwięku, wrażliwości. Okay. Ja zacząłem inaczej śpiewać.
0: A myślałeś też o tym, że mając być może taki dar, który, jak już tu powiedziałeś na początku, ćwiczyłeś trochę od małego, bawiąc się aranżami, coverując inne piosenki, naśladując precyzyjnie, ale dodając coś od siebie, tak jak powiedziałeś, żeby ta cząstka ciebie była. Nie myślałeś, żeby taką płytę wydać, najpiękniejsze melodie w moim
1: Jest wykonaniu. To jeden z pomysłów, który gdzieś tam kiełkuje i nawet słyszałem kilka takich podpowiedzi. Ale zanim to zrobię, nie mówię nie. Mhm. Ja naprawdę zmieniam swoje podejście do muzyki. Otwieram się coraz co nowsze rzeczy. Przyznam się szczerze, że jakieś miałem trochę problem z tym coverowaniem. Mhm. Tak bardzo parłem, wiesz, na swoje autorskie. Wydałem 2 autorskie albumy, z których jestem bardzo zadowolony, ale jednak gdzieś, wiesz, ta druga odnoga to ta przestrzeń taka odtwórcza, tak, i odnajdywania siebie w twórczości innych artystów. Zaczynam się tym coraz lepiej bawić i przestaję mieć z tym problem. Widzę też w tym naprawdę wielką wartość. Jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie grałem przedwczoraj pierwsze 2 koncerty z takiej serii koncertów na festiwalu Jerzego Pomskiego. Przyznaję się bez bicia, ja nie znałem tej twórczości. Wiesz, Jerzy Pomski, cała sala śpiewa z nami, bo dziewczynami, wszyscy...
0: Ale trochę już jakby nie nasze czasy.
1: Coś niesamowitego. Co za piękne utwory, jakie piękne piosenki, jakie piękne melodie, teksty, historie. Rozpływałem się na scenie, mogąc to śpiewać. Więc wiesz, jeżeli takie perły można wyciągnąć z historii naszej muzyki, to ja to biorę.
0: Okej.
1: Okay. Coś pięknego.
0: I jeszcze jedna taka rzecz a propos twojej kariery, bo też sobie na tej popularnej platformie, gdzie wszyscy wszystko oglądamy, posprawdzałem, ale tam twoje piosenki odtwarzają się znakomicie. To znaczy, jeżeli mówimy o tych kilkunastu milionach przy tych coverach, które tutaj wychwalamy,
1: tak?
0: No to Płomieniach 84 weźmie tam też chyba jakoś bardzo przyzwoicie, no to jakby wiesz, masz ten swój kawałek, który jak się okazuje, pewnie też tym młodszym widzom, bo tam jest jednak młodsza widownia, młodszy słuchacz. Tak, masz tego młodszego słuchacza też.
1: Faktycznie to bardzo, bardzo fajny jest odbiór tych autorskich rzeczy. I idę po to, wiesz, ja...
0: No właśnie idziesz, czy ich jest dużo, czy ich jest mało? Ty teraz, od kiedy, że tak powiem, liczyć tą twoją karierę, kiedy ty możesz wydawać płyty w stosunku do tego, co już zrobiłeś?
1: Czy wiesz, ja pierwszą płytę autorską wydałem w 2017 roku.
0: I po szybkim czasie była złota zresztą.
1: Tak, to był bardzo duży sukces. Zresztą, trzeba to powiedzieć, to nie jest tylko mój sukces, bo tą płytę pisało wielu ludzi. Ale właśnie o tym jest muzyka, wiesz, o tym współdziałaniu, o relacjach właśnie w muzyce, więc ta piosenka tak naprawdę w takiej formie powstała w jeden dzień, ten aranż. No drugi dzień nagraliśmy wokale i wiesz, i zadziałało, tak? Musiała poczekać 11 lat.
0: Działa do dzisiaj.
1: Tak, działa do dzisiaj.
0: Działa do dzisiaj, to tego ci gratulujemy.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem!
2: Przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: Oh, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
16: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.

0: Tu Radio Złote Przeboje, z nami w studiu niezmiennie Mateusz Ziółko. A propos współpracy z polskimi artystami, no bo też cię widać trochę w duetach, Sylwia Grzeszczak zresztą była, skoro Libera wymieniłeś tutaj, to niedaleko. Z kim byś chciał jeszcze? Jakie są twoje jakieś takie, nie wiem, marzenia muzyczne? Z kim tą scenę chciałbyś dzielić? Co chciałbyś zrobić?
1: Bardzo chciałem zaśpiewać kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem. Nie doczekałem tego. Więc tak bardzo byłem wdzięczny za tę możliwość, kiedy mogłem tą Jolkę zaśpiewać w Opolu. Moje spotkanie z nim, pierwsze śpiewaliśmy zresztą z Radią Złote Przeboje. Była taka trasa koncertowa organizowana Orkiestra Złotych Przebojów.
0: To mnie to wtedy nie było, dlatego nie pamiętam.
1: Czy jestem starszy? Kurde.
0: Nie, tu cię uspokoję, nie jesteś starszy. Po prostu mnie tu nie było.
1: Dobra, akurat. To, no, wytłumaczyłeś. No. Felicjan śpiewał właśnie wtedy na tej trasie. Co za wspaniały człowiek. Po prostu dusza, facet. Jak on tą Jolantę zaśpiewał tam wtedy, to ja po prostu stałem i ryczałem przed tą sceną. Niesamowity facet. No nie było mi dane. Niestety z nim więcej zaśpiewać, ale mam kilka takich marzeń. Tak, jak już wiesz, wspominamy o tych legendarnych artystach, mówiłeś o jakichś takich pomysłach na kolejne wydawnictwa, albumy. Mam tych pomysłów mnóstwo. W przyszłym roku bardzo chciałbym swoim fanom i słuchaczom zaserwować swoją autorską płytę, na którą już też pracuję, wyciągnąć swoje stare rzeczy, których dawno nie publikowałem. Czuję taką wielką potrzebę, żeby to jakby samemu wyprodukować i wydać. Ale kolejne pomysły się tlą i wspominamy o tych wszystkich legendach. Taka płyta Legendy Polskie, wiesz, współpracy, nie wiem, z Markiem Piekarczykiem, na przykład Eleni. Wiesz, to są takie, znam tych ludzi.
0: No Marek Piekarczyk to jest twój dobry kolega, można powiedzieć.
1: To jest mój papa.
0: Po wojsie.
1: Dobry duch.
0: No są to.
1: Gosia Ostrowska na przykład, też taka moja ciocia sceniczna. Się poznaliśmy, wiesz, tak nazwisk troszkę wymienić.
0: A do pianistów na przykład też cię ciągnie? W tam stronę, nie wiem, Turnała. Sana z nim kiedyś piosenkę zrobiła. Zresztą piękną, w takiej stylistyce turnałowej zresztą. Od tego momentu się bardziej zacząłem.
1: Nie znamy się z panem Grzegorzem. Ja tutaj bardziej, wiesz, sięgam po takich artystów, których poznałem na swojej drodze muzycznej. Wiesz, wszystkich, o których tutaj wspominamy, tak naprawdę, wiesz, to są wielkie tuzy. I naprawdę to jest znowu moja wdzięczność wielka, wiesz, że ja dzisiaj jestem w takim miejscu na scenie, że mogę z tymi ludźmi tą scenę dzielić, z ludźmi, których kiedyś oglądałem na tych festiwalach opolskich i byli dla mnie niedostępni. A dzisiaj mogę z nimi razem śpiewać, mogę z nimi przybijać piątkę na scenie. To jest naprawdę wyjątkowe, wiesz? To jest naprawdę dla mnie bardzo wyjątkowe i za każdym razem nawet nie dowierzam, że to się dzieje.
0: Rodzina w życiu najważniejsza, bo wiem, że taki był czas w twoim życiu, że zabawa, rock and roll i to, co się dzieje, świat wiruje, prawda?
1: Różnie bywało.
0: Jak się ma te kilkanaście lat. Jesteś teraz zupełnie innym człowiekiem niż na przykład, no właśnie, jadąc pierwszy raz na to Opole.
1: Oczywiście, że tak. Kompletnie jestem innym człowiekiem. Dziś jestem człowiekiem, który rozumie, po co to robi, który rozumie, skąd ma ten dar i po co jest na scenie. I dzisiaj moje śpiewanie to nie jest śpiewanie tak jak wtedy. Jakby, muszę się tylko przyznać. Ja wtedy karmiłem swoje ego. Ja byłem, wiesz, młodym, gniewnym, który chciał zrobić karierę, chciał być w tym Opolu, chciał być gwiazdą. Tak? No tak było. Po prostu. Jakby, wiesz, jeżeli jakikolwiek artysta młody wychodzi na scenę i mówi, że tak nie jest, to ja mu nie wierzę. Kiedy byłem młody, to fajne były te wyjazdy, bo robiłeś to, co lubisz. Potem jakieś spotkania z kolegami, jakiś wypad na miasto, wiesz, w trasie też było wesoło. A dzisiaj, co dużo mówić, po prostu tęsknię za rodziną.
0: No właśnie, to najbardziej w życiu jednak zmieniają dzieci chyba, prawda?
1: Tak.
0: Oprócz rzeczywiście ważnej kobiety, która przy nas jest, ale jednak...
1: mówię o rodzinie jako całości, tak, mam cudowną żonę, wiesz, która mnie w tym wszystkim wspiera, zresztą też razem pracujemy, bo moja żona jakby ogarnia cały mój booking moich koncertów i menażersko razem współpracujemy. No i moje chłopaki. Uwielbiam ten czas z nimi spędzony, więc tak szczerze mówiąc, jestem już na takim etapie, że robię wszystko, żeby móc dalej grać, ale żeby móc grać większe koncerty i rzadziej. Żeby móc być więcej w domu, po prostu. Albo sobie to, nie wiem, kampera chyba kupię, będziemy jeździć.
0: Jeździć ten, ale rozumiem, że w tym żona pomaga, żeby nie grać aż tyle i żeby nie bukować tam tyle, prawda? Jeżeli ona tam stróżuje przy tym notatniku takim, to...
1: Słuchaj, i tutaj weszliśmy na gdyszowski grunt, bo ja ostatnio tak się śpiewam, mówię, kochani, ja się zastanawiam, czy ty lubisz, jak jestem w domu. Bo tych koncertów, jak państwo sobie wejdziecie na moje social media, to jest dosyć sporo.
0: To jest sporo. No mówię, 150. Czyli co, pozdrawiamy Mariannę, dobrze pamiętam?
1: Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, kochani, pozdrawiamy się serdecznie.
0: I prosimy na 2026 rok trochę mniej tego?
1: Tak, mniej, a większych.
0: Mniej, a większych.
1: Kochanie, tak, taki jest postulat tutaj z radia.
0: To tak, sprawę zostawmy. Czego i tego ci życzyć?
1: Zdecydowanie, tak.
0: Jaka piękna puenta naszej rozmowy z jedną z gwiazd polskiej muzyki, Mateusz Ziółko. Dzięki śliczne za to
1: Bardzo
0: spotkanie.
1: Ci dziękuję za rozmowę.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Ja nazywam się Igor Kociubiński. Bardzo serdecznie witam Was w kolejnej w tym tygodniu audycji Radia Złote Przeboje na 106,2 FM. Zaczynamy program Co jest grane, więc rozmawiać będziemy o tym, co artystycznie i kulturalnie w naszym mieście się dzieje. A dzieje się sporo. Będą propozycje dla małych i dla dużych, dla tych, którzy czas lubią spędzać aktywnie, ale także dla tych, którzy na przykład preferują jednak te wolne chwile spędzić, na przykład z książką w dłoni, w zasadzie niezależnie od rodzaju tych aktywności. Tym wspólnym mianownikiem będzie Jelenia Góra, będzie nasz region. Zapraszam więc bardzo serdecznie, zostańcie z nami.
0: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Sporo ciekawostek historycznych dziś przed nami. Zajrzymy pod ziemię. W jeleniogórskich bramach czasu poznać możecie historię Kotliny Jeleniogórskiej, historię Dolnego Śląska, historię Jeleniej Góry, ale będzie także kilka akcentów związanych z nieco szerszą definicją naszego regionu. Porozmawiamy m.in. o współpracy z Muzeum Porcelany, bo historię Telgi Dolnośląskiej Porcelany również w Jeleniej Górze możecie poznać. Będzie także o grach terenowych, które mogą umilić wolne chwile w Karkonoszach. Dla najmłodszych przygotowaliśmy także propozycję w postaci informacji na temat gry planszowej Visit Karkonosze, choć to propozycja nie tylko dla dzieci i młodzieży, również dla dorosłych, którzy chcieliby poznać ciekawostki związane z Karkonoszami, ale zaczynamy muzycznie, zaczynamy od edukacyjnej oferty Filharmonii Dolnośląskiej. W swoje progi Filharmonia zaprasza

0: znaleźliśmy się w tym wieku dziecięcym, w którymś momencie procentują. No nie bez powodu wiele dzieci jest prowadzonych na różne, nie wiem, kółka ceramiczne, szachy, prawda, tańce, judo i tak dalej, po to, żeby jednak zaszczepić pewne zainteresowanie. I nawet jeżeli przyjdzie moment, że to dziecko czy ten młody człowiek nie będzie chciał wiązać swojej przyszłości w takim sensie zawodowym, ale mimo tego znajdzie pewną przyjemność po prostu w uprawianiu takich aktywności. I tak jak słusznie pan zauważył, no mamy tutaj w naszej ofercie również koncerty, to są niedzielne koncerty dla dzieci, poranki muzyczne, ale chciałbym tutaj zaznaczyć, i to jest może też bardzo ważne, że to są wydarzenia o takim charakterze familijnym, więc one są, myślę, dobre nawet nie tylko dla dzieci, ale również dla wszystkich tych dorosłych, może przyszłych, może aspirujących melomanów, którzy w jakiejś mierze się obawiają przyjścia do filharmonii, to wejdźmy tak na miękko, czyli weźmy swoje dzieci, prawda, i przyjdźmy w niedzielę przed południem.
1: Nawet żeby się oswoić z salą koncertową.
0: Chociażby żeby się oswoić z salą, z sytuacją koncertu. Oczywiście te wydarzenia mają zupełnie inną oprawę. Nie mamy, prawda, dyrygenta w fraku i poważnie wyglądających ludzi. Natomiast mamy panią Martę, która fantastycznie programuje, przygotowuje te wydarzenia.
1: To jest okazja, żeby troszkę za te muzyczne kulisy zajrzeć, żeby z tym otoczeniem się oswoić, ale też zacząć w zasadzie dość szybko. I tutaj myślę, że ten, nie chcę nazywać tego obowiązkiem, ale ten pomysł jednak spoczywa na barkach rodziców, żeby tę muzykę wziąć pod uwagę. Jak pan wspomniał wcześniej, możliwości mamy więcej, moglibyśmy pomyśleć o naszych pociechach w kontekście piłki nożnej, szachów, sportowych atrakcji, czy też plastycznych. No ta paleta możliwości wiele nie jest, jest dość szeroka, natomiast no, ta muzyka jest też taką formą uniwersalną, nawet jeśli nie bierzemy tego pod uwagę w kontekście przyszłości naszych pociech, ukierunkowania ich na muzykę, no to jednak warto, bo to daje wiele. Co dokładnie?
0: Tak, ja muszę panu powiedzieć, że ponieważ ja akurat jestem wrocławianinem i pamiętam swego czasu były prezydent Wrocławia, Rafał Dudkiewicz, wytłumaczył moim zdaniem bardzo złożony proces w bardzo prostych słowach. Mianowicie powiedział coś takiego kiedyś, że kontakt ze sztuką, w tym również ze sztuką muzyczną, bardzo zwiększa kreatywność. Natomiast kreatywność to jest jakość, cecha, która bardzo się przydaje we wszelkiego rodzaju właśnie raz, że przemysłach kreatywnych, ale również w dziedzinach życia zawodowego pozornie zupełnie niezwiązanych ze sztuką, jak chociażby, nie wiem, informatyka, prawda, ale nie wiem, chociażby bliżej może być i architektura, budownictwo, prawda, więc mnóstwo jest takich aspektów. A zatem kontakt ze sztuką wzmaga kreatywność. Kreatywność przekłada się na kreatywne społeczeństwo, które no, wynalazczość chociażby, przecież mamy fantastycznych wynalazców w Polsce, aczkolwiek może niezbyt docenionych. I myślę, że to tak naprawdę jest ogromny kapitał, który w społeczeństwo właśnie wchodzi i pozwala, żeby on procentował należycie. Sądzę, że właśnie to jest też pewien problem w ogóle kultury, również może nawet i w kontekście finansowania, że i czasami nawet pojawiają się takie dyskusje, no sam też jestem tatą, więc w szkole też słyszę różne kwestie, że może, nie wiem, to skupmy się na matematyce, prawda, na fizyce, ewentualnie WF, prawda, żeby była jakaś tam sprawność fizyczna, no ale właściwie te przedmioty, plastyka, muzyka, no to po co to komu potrzebne? Oczywiście jest to potrzebne. Ten zwrot nie jest obecny, nie jest widoczny, nie jest taki bezpośredni, natomiast on rzeczywiście objawia się w sposób bardziej taki, powiedziałbym, może zawoalowany, ale potrafi czasami zaprocentować bardzo, bardzo interesującymi właśnie kreatywnymi pomysłami, które przejawiają się w pozornie zupełnie niezwiązanych dziedzinach życia.
1: I z tą szkołą chyba możemy mieć troszkę problem. Mogę się domyślić, że pan jako muzyk troszkę zgrzyta zębami, jak widzi plan lekcji, bo próżno szukać dziś, myślę, że po takim etapie przedszkola, jeśli mówimy o szkole podstawowej i dalej, no tych przedmiotów i przestrzeni ze sztuką związanych. Kiedyś one były, dzisiaj mam wrażenie, że idziemy jednak w kierunku minimalizowania tej tematyki.
0: Tak, to prawda. Myślę, że tutaj jednak dominuje taka

0: utylitarna perspektywa, bym powiedział. To znaczy, czy może taka bardziej pragmatyczna, że na co mi się to przyda, w czym to zaprocentuje. No, czy zgrzytam zębami? No, jest mi po prostu przykro, bo jednak wydaje mi się, że jednak formowanie młodego człowieka to jest proces dużo bardziej złożony. To nie jest naczynie, do którego się, nie wiem, naleje z jednej strony, z drugiej strony można wylać, prawda? Tylko jednak ta cały ten proces wzrostu jest tak nie tylko oczywiście fizycznego, ale też takiego mentalnego, emocjonalnego, duchowego, jest bardzo niejednoznaczny i trudno jest go obserwować w takim, no właśnie w takich prostych połączeniach. To też, no tak, rzeczywiście jest to dosyć przykre, że w programach zajęć lekcyjnych rzeczywiście brakuje nam coraz bardziej tych przedmiotów artystycznych. Możemy je co najwyżej zgłębiać przy okazji jakichś, nie wiem, kółek, prawda, zajęć pozalekcyjnych. Stąd też mamy pełną świadomość tego, że ten ciężar, ten rodzaj pewnej takiej społecznej odpowiedzialności, no, przenosi się jednak na instytucje kultury. Dlatego tym bardziej chętnie tutaj gościmy wszystkich naszych młodych melomanów, być może przyszłych stałych melomanów, dlatego że naprawdę nie trzeba być muzykiem, nie trzeba być artystą, żeby stale, regularnie odwiedzać filharmonię. I do tego właśnie zachęcam, żeby również inżynierowie, również informatycy czy reprezentanci innych profesji nie omijali nas szerokim łukiem, bo i na was tutaj, drodzy państwo, czekamy.
1: Miłosz Kula zapraszał wszystkich miłośników muzyki, i tych małych, i tych dużych, a szczegóły dotyczące aktualnych atrakcji koncertów znajdziecie na stronie internetowej filharmonia.jodgora.pl.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A my zmieniamy temat i teraz propozycja dla tych, którzy w sposób nieoczywisty chcieliby poznać Karkonosze. To propozycja dla mieszkańców, ale także dla turystów. A tym nieoczywistym sposobem jest sięgnięcie po grę planszową Visit Karkonosze. Co za tym tytułem się kryje? Czego ciekawego na temat Karkonoszy i okolic możemy dzięki niej się dowiedzieć? O tym opowiedziała mi Sandra Jaskulska z wydawnictwa Drem.
3: Rzeczywiście nasza. Jest to gra, której nazwa brzmi Visit Karkonosze. Jest to gra, której autorami jest takie porozumienie gmin i miast powiatu karkonoskiego z wyłączeniem siedziby powiatu, czyli Jeleniej Góry. Otóż porozumienie tych gmin i miast powiatu karkonoskiego, no, zawzięło się swego czasu nad tym, żeby właśnie taką grę planszową stworzyć jako taki element popularyzacji i może popularyzacji wiedzy fachowej dotyczącej naszego regionu, żeby to już nie był tylko Duch Gór jako taki przymilny dziadunio, który gdzieś tam się przechadza z kijaszkiem po górach i straszy małe dzieci, albo jest dla nich miły, tylko żeby to była gra, która opowie trochę o historii, tradycjach regionu, tradycyjnym rzemiośle, dawnym rolnictwie, kuchni, bo tych elementów tworzących tutaj region karkonoski i tworzących jego specyfikę oczywiście jest bardzo dużo. Jest to gra, której autorką plastyczną, właściwie takim, no, duszą tej gry jest jej piękne opracowanie plastyczne i autorką tego opracowania jest Matylda Konecka. Pochodzi ze Szklarskiej Poręby, mieszka w Wielkiej Brytanii i zrobiła to naprawdę ślicznie, z wyczuciem, patrząc na jej obrazy, które maluje, sprzedaje, przedstawia w galeriach na całym świecie. No, można się zachwycić. One są takie bardzo baśniowe, tajemnicze trochę, z takim, powiedziałabym, w takim klimacie trochę rubensowskiego światła utrzymane, czyli malutki snop światełka gdzieś tam tylko w jeden punkcik i pojawiają się postacie związane tutaj z naszą historią i tradycją, takie jak zielarze karkonoscy, takie jak szklarze, jak Duch Gór, jak wędrowcy, jak tragarze lektyk, czy ci, którzy kierowali rogatymi saniami. Gra spakowana jest do takiego malutkiego plecaczka, można ją zabrać ze sobą na wędrówkę, a planszą jest po prostu taka rozkładana tkanina, która jest wodoodporna, bardzo wygodna. Chodzi tylko o to, żeby znaleźć w miarę proste miejsce gdzieś na trawie albo na skalę i można tę grę rozłożyć. Dołączone są do niej klejnoty, które każdy z uczestników takiej gry może zdobyć, a zdobywanie tych klejnotów uzależnione jest bardzo często od odpowiedzi na pytania dotyczące tutaj naszych gór. gór, czyli właśnie a propos zielarstwa, a propos wydobywania rozmaitych minerałów, kamieni szlachetnych, a propos kuchni. Oczywiście jeśli ktoś jest tutaj pierwszy raz, to skąd może znać odpowiedzi na te pytania? Otóż może je poznawać również dzięki kartom Ducha Gór, które są również dołączone do tej gry. Także można coś wiedzieć, można nic nie wiedzieć, a świetnie się bawić i właśnie razem z tą grą. Mamy tutaj taki komunikat zwrotny już od ludzi, którzy kupują tę grę. Ona jest dostępna w punktach informacji turystycznej w Szklarskiej Porębie i w Karpaczu. Oprócz tego w czterech księgarniach w regionie, to jest księgarnia Libra w Szklarskiej Porębie, księgarnia Emax w Karpaczu, Beka w Jeleniej Górze i tramwaj na placu ratuszowym w Jeleniej Górze. I mamy taką informację zwrotną, że naprawdę ludzie się przy tym świetnie bawią i dowiadują rzeczy o naszych górach, o naszym terenie, o których nie mieli zielonego pojęcia. One gdzieś tam może im mrygnęły, zastanawiali się, skąd tutaj tyle tych sklepów mineralogicznych, o co chodzi z tymi ametystami i dlaczego to takie fioletowe albo coś innego jeszcze, jakąś ma inną barwę. O co chodzi z tymi poszukiwaczami złota? Kto to byli ci Walończycy? Otóż w tej grze wszystkiego się dowiedzą w sposób łatwy, przyjemny i wesoły. Teraz już trzeba było połączyć taką tradycyjną grę planszową z umiejętnością posługiwania się smartfonem. W tej grze na planszy znajdziemy mnóstwo QR-kodów, które po prostu trzeba zeskanować czasem, żeby dowiedzieć się jakiejś ciekawostki albo dowiedzieć się jakieś zadanie do wykonania. Tak jakoś połączyliśmy właśnie te dawną miłość do gier planszowych, czyli też, co tu dużo mówić, do wspólnego spędzania czasu.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: To rozrywka dla tych, którzy wolne chwile chcieliby spędzić w domu, ale czegoś ciekawego dowiedzieć się o naszym regionie, ale także doskonała opcja dla tych, którzy z grą planszową chcieliby troszkę po Kotlinie Jeleniogórskiej, po Karkonoszach popodróżować. Do tego zachęcała Sandra Jaskulska z wydawnictwa Adrem.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A już za chwilę kolejne tematy w magazynie kulturalnym Radia Złote Przeboje. Zajrzymy do Przesieki, do tamtejszego ogrodu Sirówia, który zaprasza turystów niezależnie od pory roku. Będziemy rozmawiać też o grach terenowych w Karkonoszach, ale najpierw zaglądamy pod ziemię, a dokładniej do jeleniogórskich podziemi pod wzgórzem Kościuszki. Time Gates to przestrzeń, w której poznać możecie historię Kotliny Jeleniogórskiej, ale także historię całego Dolnego Śląska. Między innymi historię porcelany. O czym więcej kolejny nasz gość, Rafał Lipka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Was.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
4: Podróżując przez trasę historyczną, zaczynaliśmy zwiedzanie od zachodniej części Dolnego Śląska. Kończyliśmy już właściwie na ziemi kłodzkiej w Sudetach Wschodnich. Brakowało nam trochę takiego łącznika. Ja nie ukrywam, że jestem też z urodzenia Wałbrzyszaninem. Owszem, mieszkam w Jeleniej Górze, ale zawsze jakiś taki sentyment do Wałbrzycha i tych okolic pozostał. Nie ukrywam, że też chciałem tą historię Wałbrzycha nie tylko przez pryzmat czarnego, ale i białego złota przekazać. Stąd ten pomysł na połączenie albo na włączenie bardziej tych okolic w opowieść na trasie historycznej, no i na przekazanie szerszemu gronu publiczności tego, co się w tym Wałbrzychu na przestrzeni dziejów działo.
1: No i tych wątków wspólnych, jeśli chodzi o te dwa regiony, też jest całkiem sporo. Oczywiście mówimy tutaj o różnych kategoriach tego symbolicznego złota. Jeśli chodzi o Karkonosze i tę część Sudetów, to mówimy przede wszystkim o kryształach, a w kontekście Wałbrzycha o tym białym złocie. Ale to jednak jest jakiś wspólny element historii, który warto przypominać również u nas.
4: Tak, oczywiście. Opowiadamy zarówno o tej historii hutnictwa szkła, które na terenie Karkonoszy czy Góry Izerskiej praktycznie od 600 lat było kultywowane, ale też opowiadamy o tym, co działo się w innych częściach Sudetów, o tych tradycjach górniczych, które często już dzisiaj są zapomniane. zmieniane w wielu regionach, a które tak naprawdę budowały tożsamość tego miejsca przez setki lat.
1: Też podobna problematyka nas dziś dotyka, jeśli chodzi o te dwa miejsca, no bo w kontekście Karkonoszy mówimy już od wielu lat o znikających hutach i o tych miejscach, które wygaszały swoją działalność na przestrzeni lat. No i ten temat niczym bumerang wraca również w kontekście białego złota i porcelany w Wałbrzychu i okolicach. No niestety tych miejsc na mapie, które te 600-letnią tradycję kultywują, jest coraz mniej, no i chyba tym samym jest coraz większa potrzeba, by to przypominać.
4: No cóż, to takie znaki dziejów, coś się rodzi, coś umiera, natomiast warto tą pamięć o tej tożsamości regionu pielęgnować, ponieważ ona tak naprawdę dała no, taką możliwość rozwoju tego regionu. No, trzeba pamiętać o tym, że Wałbrzych nie wyglądałby dzisiaj tak, jak wygląda, gdyby nie właśnie ta przeszłość górnicza czy ogólnie przemysłowa. Dlatego no, takiej szerokiej publiczności warto podpowiedzieć o tym, jak to niegdyś wyglądało i dlaczego to wygląda dzisiaj tak, jak jesteśmy w stanie to zastać.
1: Ta trasa historyczna wzbogaciła się więc o tę wałbrzyską część. Na pewno to doskonałe źródło wiedzy i fajne urozmaicenie podróży po tych różnych zakątkach Dolnego Śląska. Natomiast jakby atrakcja sama w sobie wymagała stworzenia pewnej ekspozycji. No, domyślam się, że nie chcemy też zdradzać wszystkich szczegółów, opowiadać o tym, co w tych podziemiach znajdziemy. No ale tak na tyle, ile się dało, powiedzmy o tym, jak ta współpraca w praktyce wyglądała z Muzeum Porcelany. Cóż to za eksponat były, jak udało się tę przestrzeń zaaranżować?
4: Ogromnie nam zależy na współpracy z większością atrakcji turystycznych tutaj w regionie, nie tylko w regionie jeleniogórskim, ale wychodzimy jakby poza Jelenią Górę i współpracujemy z wieloma atrakcjami na terenie całego Dolnego Śląska czy całych Sudetów. Stąd też pomysł na współpracę z Muzeum Porcelany, które pomogło nam uzyskać troszkę eksponatów, no, mogę powiedzieć bez wielkiej tajemnicy, z zakładów, które jeszcze w szczątkowym takim etapie przetrwały w Wałbrzychu. I ogromnie się cieszymy, ponieważ jest to naprawdę bardzo świetna ekspozycja. Zresztą zachęcamy do odwiedzenia Muzeum Porcelany, bo naprawdę piękne okazy można tam znaleźć, historyczne, no i niektóre o ogromnej wartości, których tak naprawdę no, nie spodziewalibyśmy się w takim troszkę niepozornym miejscu zobaczyć. Także ja osobiście zachęcam, my osobiście również polecamy, bo się okazuje, że w tym Wałbrzychu tak naprawdę można spędzić bardzo ciekawie cały dzień.
1: I to jest taka nieoczywista atrakcja, której wycinek mamy teraz w Jeleniej Górze, ale ostatnio odwiedzając Muzeum Porcelany i rozmawiając z dyrektorem Jackiem Drejerem, gdzieś tam pojawił się wątek tego, że ciągle za muzeum stoją pewne stereotypy związane z tym, że no jest to przestrzeń często traktowana jako, no nie chcę używać słowa kobieca atrakcja, no bo jeśli porcelana i ta strona estetyczna, no to jest to wątek, który w pierwszej kolejności może zainteresować panie, no i taki stereotyp związany z tym, że jak jest to taka rodzinna wycieczka, no to panowie mogą się nudzić, bo to nie do końca ich krąg zainteresowań, ale w rzeczywistości okazuje się, że odwiedzając już Muzeum Porcelany, no to wyruszamy w zupełnie magiczną podróż. No i te stereotypy chyba warto przełamać i obejrzenie wycinka tej historii w jeleniogórskich bramach czasu może być chyba takim rozbudzeniem naszego apetytu, żeby taką wycieczkę do Wałbrzycha sobie zorganizować.
4: No dokładnie tak. My zapraszamy wszystkich. Panie, panów, rodziny z dziećmi, seniorów. Przekażemy wam tak te informacje, tak tą historię, że myślę, że nie będziecie traktować porcelany jako tylko i wyłącznie strefę kobiecą, ale również panowie znajdą dla siebie jakiś kawałek zainteresowań z tym związanych.
1: Wspomniałeś o tym, że liczycie na współpracę z różnymi miejscami, różnymi instytucjami na mapie Dolnego Śląska. No i to generuje dość spore możliwości, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo rozległe są te jeleniogórskie podziemia i no, biorąc pod uwagę fakt, ile tych przestrzeni do zagospodarowania jeszcze pozostało. Czyli co, możemy traktować to jako taki apel do nawiązania współpracy i poszerzania tej trasy historycznej o kolejne punkty, kolejne miejsca na mapie Dolnego Śląska, które w Jeleniej można byłoby poznać?
4: To już działa. To już działa od jakiegoś czasu. My współpracujemy z kilkunastoma atrakcjami turystycznymi, o których na dobrą sprawę opowiadamy. Śmiało można powiedzieć, że trasa historyczna jest taką wielką informacją turystyczną o tym, co można zobaczyć na terenie całego Dolnego Śląska. I czy apel? No tak, w pewnym sensie możemy powiedzieć, że rzeczywiście to jest apel. Nam ogromnie zależy na tym, żeby ten region piękny pokazywać szerzej, a miejsca u nas w podziemiach jest sporo, więc każda inicjatywa jest z radością u nas przyjmowana.
1: No to jeszcze przypomnijmy, zakładając, że zapewne też trafiamy do tych, którzy nie mieli okazji tej przestrzeni odwiedzić, czego się spodziewać? Jeśli planujemy sobie taką wycieczkę i rzeczywiście te podziemia potraktujemy jako chociażby jeden z wielu elementów szlaku tych tajemniczych dolnośląskich podziemi, który będzie taką wskazówką, takim drogowskazem dla nas, gdzie dalej i co później jeszcze obejrzeć i co sprawdzić, no to co zastaniemy, jak tę wizytę zaplanować, jak to zwiedzanie tej historycznej trasy wygląda?
4: Zaplanować sobie na pewno 2 godziny pobytu u nas, dlatego że jesteśmy takim centrum nauki, rozrywki, więc to nie tylko ta historia, o której tak szeroko rozmawiamy, ale też cała trasa naukowa, gdzie tajniki chemii, fizyki, przyrody u nas zobaczycie. Każda z tych tras, trasa historyczna i trasa naukowa, to jest około godziny zwiedzania, no więc łącznie to jest na minimum 2 godzinki, które u nas spędzicie.
1: Zapraszamy więc do podziemi pod wzgórzem Kościuszki. Trasa naukowa, trasa historyczna, sporo ciekawostek związanych z historią naszego regionu, ale także z historią Wałbrzycha i innych pasjonujących przestrzeni na mapie Dolnego Śląska. Do odwiedzenia podziemi zachęcał Rafał Lipka, a my przenosimy się do Przesieki.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Wiosna i lato to idealny czas, by odwiedzić ogród japoński Siruvia. No ale ogrody japońskie mają to do siebie, że w zasadzie niezależnie od pory roku kuszą wieloma atrakcjami, no i zależnie od pogody i aury mają przeróżne oblicza. O planowaniu tej niezwykłej przestrzeni, o tym, dlaczego warto zarezerwować czas, by odwiedzić ogród Siruvia, więcej teraz jego założyciel Jakub Kurowski.
5: Ogród japoński to jest w głównej mierze filozofia. To nie jest tylko to, co widzimy, ale to jest to, co nas otacza, to, co na nas oddziaływuje. My zdajemy sobie sprawę, że wiele osób, wchodząc do naszego ogrodu, rozgląda się i mówi, no fajnie, ale oni tu nic japońskiego nie widzą. Dla tych osób mamy przewodnika. O każdej pełnej godzinie w naszym ogrodzie można uczestniczyć, to jest w ramach biletu, w takim spacerze przez ogród z przewodnikiem, który opowiada właśnie o ogrodach, ale o ogrodach nie takich, z czego się składają, o roślinności i tak dalej, tylko o filozofii. Filozofia ogrodów japońskich jest nieprawdopodobna. Jest tym, co odróżnia ogrody japońskie od wszystkich innych. Roślinność jest wspaniała. Roślinność musi być, bo ona stanowi życie w ogrodzie. Życie, które się zmienia. Życie, które ewoluuje, które możemy oglądać i podziwiać na przestrzeni całego roku. Dlatego warto nas odwiedzać kilka razy. Najlepiej w różnych porach roku. Choć, proszę Państwa, ewidentnie wiosna jest najbardziej spektakularna. Wiosna, czas, kiedy kwitną rododendrony, azalie. Proszę sobie wyobrazić, 80 odmian, 80 kolorów, a kwitnących krzewów około 3000. To jest prawdziwa burza koloru. W tym roku nie wiem, jak to będzie. One wszystkie miały pewnego rodzaju falstart, bo u nas pierwsze rododendrony, pierwsze azalie zakwitły jeszcze przed wiśniami japońskimi. Dla nas to niepojęte. Mieliśmy kwitnące rododendrony przed majówką, gdzie zwykle jest to przełom maja i czerwca.
1: Myślę, że dziś trafiamy też do tych, którzy w Przesiece jeszcze nie byli. Albo być może byli, ale to już było jakiś czas temu. Jeśli więc pojawia się myśl, no dobra, zobaczmy, czym jest mała Japonia, to oprócz roślinności, o której wspomnieliśmy, szczątkowo tylko, ale jednak, to zobaczymy co, dlaczego warto do Was zajrzeć.
5: Mała Japonia to nie tylko ogród. Mała Japonia to miejsce, gdzie można dotknąć, poczuć prawdziwą Japonię. Oprócz ogrodu posiadamy przepiękną kolekcję drzew bonsai. To związane z ogrodem, ale jednak troszeczkę inne. Podczas weekendu majowego gościliśmy Polską Asociację Bonsai, która zaprezentowała nieprawdopodobne eksponaty, właśnie drzewa, żywe eksponaty drzewa bonsai. Oprócz drzewek mamy muzeum, zbroje japońskie, miecze, lalki japońskie, lalki kokeshi. W tym roku doszło bardzo dużo eksponatów do naszego muzeum, które będziemy stopniowo pokazywać. Zawsze się chwaliłem mieczem Tachi. Miecz XIII wiek, miecz, który brał udział w zmaganiach Japonii z nawałą mongolską. Z podobnego okresu udało nam się zdobyć miecz krótki, miecz wakizashi. Tu niesamowita rzecz. Ten miecz był kuty dla daimyo, czyli dla wielkiego pana feudalnego Japonii. Nieprawdopodobna piękność. To czy nasz plac zabaw to już jest bardziej park zabaw. Po ogromnych inwestycjach, które w nim dokonaliśmy, proszę Państwa, mamy 13 albo 14 zjeżdżalni. Najdłuższa ma około 17 metrów długości. Zjeżdża się z wysokości 9 metrów. Jest to coś, gdzie nawet dorosły, jak spróbuje zjechać, to ma uśmiech na twarzy.
1: A do bliższego poznania projektu Mała Japonia, do odwiedzenia ogrodu Sirówia Przesiece dziś się zachęcał twórca tego miejsca Jakub Kurowski. Jeśli na horyzoncie słońce i miesiące wiosenno-letnie, to najlepsza pora, by przesiek odwiedzić, ale sporo atrakcji, chociażby tych muzealnych, czeka na Was także w miesiącach jesienno-zimowych.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
1: No dobrze, zatem Przesieka to jest kolejne miejsce, które warto zaznaczyć na mapie naszego regionu. To był nasz kolejny przystanek w audycji Co jest grane w Jeleniej Górze, ale takich przystanków będzie jeszcze kilka. Jednym z nich będą przeróżne zakątki karkonoszy, które poznać możecie dzięki grom terenowym i dzięki społecznemu projektowi A Gdzie To, o którym opowie Michał Wawrzonek. Najpierw jednak wątek literacki. Bardzo serdecznie zapraszam Was na spotkanie z jeleniogórzanką Agatą Szmigrodzką. Instruktorką tańca, instruktorką flamenco, ale także pisarką i autorką tekstów, a porozmawiamy o jednej z jej najnowszych książek, a w zasadzie baśni.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: O literaturze, o życiu, o literaturze powstającej w Jeleniej Górze będziemy dziś rozmawiać i ze mną wyjątkowy gość, gościni dzisiaj należałoby powiedzieć, Agata Szmigrodzka, pisarka, choreografka, tancerka, tych funkcji jest co najmniej kilka, autorka tekstów, chyba niczego nie pominąłem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Nasze spotkanie ma dziś miejsce chwilę po premierze najnowszej książki, książki Irch. Baśniowo będzie po raz kolejny do tych baśni też pewnie, czy do tego baśniowego klimatu będziemy nawiązywać, ale ja najpierw zapytam o sam tytuł, co się za nim kryje.
6: Irch to imię. To imię trola, jednego z głównych bohaterów naszej bajki. Jednego z głównych, podkreślam, nie do końca głównego.
1: Jak to z tymi baśniami jest? Bo ja mam wrażenie, że pani konsekwentnie tego bajkowego klimatu się trzyma. Nie do końca i nie zawsze w kontekście takich historii dla dzieci, dla najmłodszych. Bo często można byłoby pomyśleć, że skoro bajka, skoro baśń, skoro trolle i cała reszta tych magicznych postaci, no to te słowa kierujemy do najmłodszych. A tu nie do końca tak jest.
6: Tak, nic bardziej mylnego. Irch też jest głównie adresowany dla dorosłych. Oczywiście dzieci jak najbardziej mogą tę bajkę przeczytać. Myślę, że w tej wersji, w tej pierwszej warstwie akcji jak najbardziej bajka jest też dla dzieci. Starszych dzieci, od razu podkreślam. Natomiast tak, Irch jest zdecydowanie bajką adresowaną dla dorosłych. Jest to tak naprawdę przypowieść, czyli jest to baśń symboliczna, metaforyczna, gdzie każda postać, każde wydarzenie symbolizuje, personifikuje coś. No właśnie, co. I O tym było niedawne moje spotkanie autorskie w Książnicy Karkonoskiej, ponieważ już paru czytelników mnie się pytało, no dobrze, a kto jest kim i co to znaczy tak naprawdę? Uważam, że tutaj czytelnicy powinni mieć wolność w tej interpretacji. Niemniej jednak, ponieważ się mnie zapytano, to nasze spotkanie autorskie polegało na tym, że objaśniałam, co autor miał na myśli. Mogę Państwu oczywiście to zdradzić, bardzo oględnie. Nie wiem, czy to zachęci. Mam nadzieję, że tak. Ale faktycznie posługuję się cały czas i to coraz głębiej. Mam nadzieję, że coraz dojrzalej tą formą alegoryczną, tą formą, gdzie ta fantazja, ta baśniowość ma nam coś powiedzieć w naszym realnym życiu.
1: Ja w rozmowie o książkach zawsze staram się znaleźć jakiś taki złoty środek, żeby z jednej strony za dużo nie zdradzić, z drugiej jednak powiedzieć, czego się można spodziewać, no bo też podejście do książek jest różne. Niektórzy, wchodząc do biblioteki czy do księgarni, chwytają po pierwszy lepszy tytuł, ponieważ ich uwagę przykuła okładka na przykład. Strona wizualna, nie do końca zwracają uwagę na to, o czym książka jest, bo to jest ten bodziec, który zadziała. Ja mam tak, że zawsze, jeśli coś przykuje moją uwagę, to jednak zaglądam na tę drugą stronę, żeby troszkę zajrzeć za te kulisy i dowiedzieć się, czego mogę się spodziewać. Więc próbując zachować ten złoty środek, powiedzmy troszkę o samej historii na tyle, ile możemy ją zdradzić.
6: Jest to baśń o poszukiwaniu, no właśnie, czego? I odnajdywaniu. Czy naszej duszy, czy małego wewnętrznego dziecka, czy takiego elementu w nas, który jest bardzo delikatny, a jednocześnie bardzo ważny. To coś, co albo wyrzucamy w czasie drogi naszego życia, w tej gonitwie, w tej chwili coraz większej gonitwie i cały czas niestety w pogoni za wszystkim. Już w tej chwili za wszystkim, ja już nie mówię za pieniądzem, bo w tej chwili gonimy naprawdę za wszystkim, czasami nie wiadomo po co i na co, bo to przyspieszenie zawsze idzie w jednym kierunku. Nie wiem, do czego się śpieszyć, no ale trudno. Życie wymusza, że tak powiem, na nas ten pęd. I w tym pędzie zapominamy właśnie, no właśnie. Teraz jest takie modne słowo, modna forma też warsztatów, programów mindfulness. To jest tak zwana wewnętrzna uważność. Coraz więcej ludzi, i to jest, wydaje mi się, dobry zwiastun, coraz więcej ludzi jednak w tym pędzie zaczyna znajdować czas na to, żeby na takie warsztaty pójść, żeby przez chwilę zatrzymać się na swojej osobie, zajrzeć do środka, co tam jeszcze jest, czego nie ma, czego tak naprawdę chcę, o co mi w tym życiu chodzi, do czego gonię. To jest bardzo dobra oznaka, ponieważ rozmawiam z wieloma ludźmi z racji pracy i w ogóle bardzo chętnie rozmawiam z ludźmi o tych tematach, podkreślam, o tych tematach, i faktycznie ludzie, których bym nie podejrzewała o to, że zwrócą się w kierunku siebie samych, w poszukiwaniu, i to nawet nie chodzi o psychologię, to nie chodzi o psychoterapię, to chodzi bardziej właśnie o taką uważność, co tak naprawdę w środku nam gra, czyli o poszukiwanie właśnie tej duszy, chyba tej duszy, można to tak nazwać metaforycznie, niektórzy się będą burzyć. Dla mnie wiele, wiele lat taka informacja znajdź w sobie swoje małe dziecko była czystą abstrakcją. No a w pewnym momencie faktycznie gdzieś tam się spotkałam z tą moją małą dziewczynką i o tym jest ta opowieść.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
6: Irch, nasz tytułowy bohater, troll, symbolizuje... No właśnie, cóż symbolizuje troll? Może powiem tak bardzo, bardzo wstępnie, zawiązanie akcji. Bajka jest bardzo klasyczna, czyli jest takim baśniowym też językiem napisana, trochę taka, jakbyśmy wchodzili w baśnie braci Grimm. Jest znachorka, taka osoba, kobieta w średnim wieku, żyjąca na uboczu wsi, takiej wsi dawno, dawno temu zapadłej wsi, gdzie nie było oczywiście samochodów, nie było żadnej techniki. Żyje na tym uboczu, trochę wykluczona ze społeczeństwa, jednocześnie pomagająca ludziom. Ma jedną znajomą, Kowalową, której pomogła kiedyś i Kowalowa darzy znachorkę dużym szacunkiem. Znachorka mieszka sama i pewnego dnia na swojej łące pod lasem spotyka małą dziewczynkę. Małą dziewczynkę, która do złudzenia przypomina małego księcia, oczywiście nawiązuje do Saint-Exupéry'ego, nie bez kozery, ponieważ mała dziewczynka jest właśnie taka jak mały książę, uważna, bardzo mądra, skupiona, wiele, wiele wiedząca, a jednocześnie jest małym, bardzo delikatnym, wrażliwym dzieckiem. No i właśnie, i od tego się wszystko zaczyna. W drugim rozdziale poznajemy naszego trolla, który na razie jest bezimienny. I tenże troll, nie wiadomo czemu, zagląda do tej wioski. Mimo że trolle powinny się bać ludzi, właściwie stronią od ludzi. Trolle mieszkają gdzieś wysoko, wysoko w górach. Może to są i nasze karkonosze. Tak przynajmniej w naszych ilustracjach tutaj to wygląda. I raczej nie lubią z ludźmi, że tak powiem, się bratać. A ten troll, no właśnie, ten troll jakoś dziwnie go ciągnie, szczególnie do tej małej dziewczynki. Na następnych stronach się okazuje, że ta mała dziewczynka jest bardzo wyjątkową małą dziewczynką. Myślę, że od początku ona jest taka bardzo wyjątkowa. Od pierwszych słów, pierwszych dialogów ze znachorką poznajemy, że ona do końca nie jest dzieckiem tak naprawdę, tylko jest czymś więcej, czymś bardziej. Natomiast troll, no właśnie, troll w pewnym momencie ją porywa. I tu się pojawia jeszcze kolejny główny bohater, czarodziej, Tasiogłowy. Czarodziej, który nie przypomina ani człowieka, a może i trochę człowieka, ani zwierzęcia, a może i trochę zwierzę. Jest takim konglomeratem i zbitkiem wszystkiego. No i właśnie, i między tymi bohaterami zaczyna się, że tak powiem, cała akcja. Nie będę jej Państwu zdradzać, ponieważ no, wolałabym, żebyście Państwo jednak się zagłębili w tę lekturę. Ale może właśnie zdradzę, co autor miał na myśli, przynajmniej jeśli chodzi o te trzy postacie. No właśnie, mała księżniczka, jak już żeśmy wspomnieli, pewnie już Państwo od razu odgadują, że będzie to właśnie ta nasza dusza, ten element małego dziecka. To nie do końca jest małe dziecko i nie do końca dusza. To jest coś, Państwo pewnie sami będą interpretować po swojemu, co to tak naprawdę w nas, kto to jest w nas, ale w nas. Jest to jakiś wewnętrzny nasz element. Znachorka, ponieważ pokusiłam się w ogóle w tej opowieści po raz pierwszy i chyba mi wyszło, o taką podwójną narrację. Część rozdziałów jest pisanych w pierwszej osobie, czyli ja, i to znachorka pisze jakby od swojej osoby, od swojej strony, po czym ta sama sytuacja, jeśli to jest ważna sytuacja, jest opowiedziana w trzeciej osobie od trolla na przykład. Jak to troll widział, jak to troll czuł, jak on to przeżył. No właśnie, znachorka więc będzie symbolizować nas, tych zewnętrznych nas, tych zagonionych nas, tych, którzy gdzieś pogubili te wewnętrzne ważne elementy i teraz próbują się z nimi spotkać, a jak się z nimi spotkają, to właśnie no, próbują coś z nimi zrobić. No a troll, kim jest troll? I wszyscy się mnie pytają, no Agata, ale kim jest ten troll? Troll, ponieważ jest wielkim, paskudnym, śmierdzącym, no, takim trolem, specjalnie jest trolem, ponieważ to są takie nasze wewnętrzne, pierwotne, bym powiedziała, takie instynkty, które są bardzo potrzebne, te potrzebne, bo trolica na przykład, która będzie z Irchem, to są już takie anachronizmy, które muszą odejść z tych pierwotnych popędów, ale troll jest bardzo nam potrzebny w naszym życiu pod warunkiem, że go oswoimy, że się z nim zaprzyjaźnimy i że nie będzie nami szastał na prawo i lewo, nie będziemy się go bać i nie będzie po prostu nami kierował. No i tak każda postać po kolei, a ich jest sporo. Wspomniałam już o Kowalowej, jest książę, jest wyuzdana ksieni. Przepraszam.
1: Co? Plejada barw i postaci. Zapowiada się co najmniej ciekawie.
6: Tak, także drodzy Państwo, myślę, że bajka jest jak najbardziej dla nas wszystkich. Wszyscy tak jak czytają, a już sporo ludzi czyta tę baśń, mam sygnały zwrotne, co uwielbiam w tym, że właśnie mam bezpośredni kontakt z czytelnikami. Są przeróżne, ale generalnie ludzie się przy tej bajce bardzo fajnie bawią. I w takich detektywów właśnie, kto kim jest we mnie samym. I w tej warstwie jakby tej pierwszej akcyjnej też bajka się po prostu podoba, więc bardzo ją polecam oczywiście.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
1: Słuchając i troszkę myśląc o kolejnej książce przed naszą rozmową, starałem się połączyć kropki. Nie wiem, czy to mi się udało i czy ja podążam dobrym tropem. Jeśli tak, to dobrze. Jeśli nie, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale tak sobie myślę, że troszkę składa się to w taką jedną całość, biorąc pod uwagę miejsce, w którym jesteśmy. Że ten klimat baśniowy nie jest przypadkowy. Z tego, co pamiętam, pani nie jest stąd. I tak sobie myślę, że ta droga do poszukiwania siebie, ona jednak jest też często związana z miejscem, w którym się znajdujemy. I że może nie wszyscy, ale znaczna część tych, którzy jakoś postanowili swoje życie związać, czy z Jelenią Górą, czy z Karkonoszami, czy z górami w szeroko pojętym znaczeniu, no to jest to jakiś taki element, jeden z klocków do poszukiwania tej drogi. Czy tak właśnie było?
6: Bardzo dobrze pan odgaduje i myślę, interpretuje i faktycznie podąża. Dopóki mieszkałam w Warszawie, nie pisałam. Zaczęłam pisać dopiero tutaj. Po części na pewno tak, na pewno gdzieś w środku mam tę baśniowość i tę magię, jak wielu nadwrażliwców, którzy w tą magię troszeczkę uciekają od życia zewnętrznego. Ale faktycznie, gdybym się nie znalazła tutaj, gdybym nie zamieszkała w Cieplicach, gdyby mnie nie otaczała tutaj ta przyroda, ten świat, ta historia związana tutaj z tymi górami, przypuszczam, że faktycznie ta moja proza by zupełnie inaczej wyglądała. Tak, tak, nawet na okładce, jak Państwo będą mieli okazję zobaczyć Ircha, on chodzi po tych naszych charakterystycznych karkonoskich skałach i jak najbardziej mógłby tutaj właśnie mieszkać. I to nie jest kwestia tylko baśniowości. Ja myślę, że wszystkie historie, historia, fakty, ten cygiel kultur, które tu przez stulecia się przetaczały, sprawiły, że twórców, którzy tutaj tworzyli, sprawiły, że ta baśniowość jakby wplotła po prostu w życie faktyczne, rzeczywiste życie, w rzeczywistość. Więc trudno na tym terenie tak naprawdę oddzielić, co było legendą, co było mitem, co było prawdą, a co było czystą fikcją. Jest to coś niesamowitego. Myślę, że Dolny Śląsk cały jest pełen takich opowieści, ponieważ jest pełen tajemnic związanych z każdą epoką. Chociażby poszukiwanie bursztynowej komnaty, wcześniej Walonowie, całe zielarstwo. No, można tutaj wymieniać naprawdę mnóstwo takich przykładów, kiedy ta fikcja się miesza z rzeczywistością i niech tak zostanie.
1: Z pisaniem i z literaturą jest w większości wypadków chyba tak, że to jest jakaś droga, że to jest proces. Ja nie ukrywam, że jakoś tak mi się w głowie zakorzeniło, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że znaczna część naszych kontaktów była jednak związana z muzyką i tańcem. Że jakoś w tej drabince i hierarchii funkcji w kontekście pani miałem na pierwszym miejscu właśnie taniec, muzykę, flamenco. Pewnie w dużej mierze to się nie zmieniło, ale taką refleksję miałem ostatnio, ponieważ przypomniałem sobie nasze pierwsze spotkanie i ono jednak było, albo inaczej, zaczątkiem tego spotkania była literatura i był Lubolud, czyli jedna z pierwszych książek. No i ta tematyka też się chyba mocno zmieniła na przestrzeni tychże lat, że jednak jest to taki proces, który jest procesem rozwojowym.
6: Tak, na pewno tak. W tańcerce napisałam i tego nie zmieniam, że moim zdaniem proces rozwoju, jak pan to powiedział, jest ma kształt spirali, czyli tak naprawdę zataczamy po troszku takie kręgi. Musimy wrócić jakby w pewne miejsca naszego życia, naszych wspomnień, siebie samych, ale to już jest zupełnie jakby inny poziom tego powrotu. Więc jeśli rozwój to w kształcie spirali, moim zdaniem, a nie taki liniowy, na pewno każda z moich książek tak jest widzę ten proces, widzę, że jest inna, o czym innym, troszkę się zmienia. Teraz na tapecie jest, powiem tak kolokwialnie, tak, na warsztacie, może inaczej, na warsztacie jest baśń o aniołach, też jak najbardziej symboliczna, jak najbardziej metaforyczna. Trochę obrazoburcza, bo tak to ze mną też już jest, ale trochę mnie pan zaskoczył tym pytaniem, ponieważ tak naprawdę nie mam poczucia, no właśnie, być może dlatego, że nie jest to takie liniowe ten postęp, tak? W ogóle nie lubię tego słowa postęp, taki rozwój w jednym kierunku. Raczej uważam, że fajnie jest właśnie tak troszeczkę się jak w tym kotle, jak w zupie troszeczkę mieszać. Oczywiście jak to ta zupa, ona w trakcie gotowania nabiera coraz innego smaku, jakby dojrzewa, ale nie jest to tak, że jestem daleko od tego, jaka byłam te wiele lat temu. Sama mała księżniczka w mojej bajce mówi, i znachorka przyznaje jej w pewnym momencie rację, że tak, wiele się zdarzyło. Jesteśmy w zupełnie innym momencie naszej rzeczywistości. Dojrzewamy, zmieniamy się w cudzysłowie, ale tak naprawdę w środku. Im dłużej żyję, tym wiem, że jestem i czuję, że jestem taka sama, jak byłam te wiele, wiele lat temu, jeśli chodzi o emocje, o uczucia, o spojrzenie na świat. Być może jest więcej dystansu, być może więcej widzę, być może więcej faktów mi się kojarzy, ale jeśli chodzi o tą podstawę mojego światopoglądu, tego jak żyję i w którą stronę idę, myślę, że od początku, może wtedy mniej świadomie, w tej chwili bardziej świadomie, to jest cały czas ten sam kierunek.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: I na tym kończymy spotkanie z Agatą Szmigrodzką, pisarką, choreografką, tancerką. No, tych funkcji wiele. Bardzo gorąco zachęcam do sięgnięcia po najnowszą książkę jej autorstwa, czyli Baśń Irch. A my zmieniamy temat i teraz garść propozycji dla tych, którzy czas lubią spędzać aktywnie. Szczególnie jeśli poszukujecie takich nieoczywistych form podróżowania i poznawania karkonoszy. Jedną z nich jest skorzystanie z zupełnie darmowych gier terenowych i projektu A Gdzie To?, o którym opowiedział mi Michał Wawrzonek.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
7: Inicjatywa Gdzie To? Jest taką oddolną inicjatywą społeczną. Grami terenowymi. Jest to cykl bezpłatnych gier terenowych dla wszystkich zainteresowanych. No, w skrócie chodzi o to, żeby po prostu aktywizować ludzi do spędzania wolnego czasu na łonie przyrody, odciągać młodzież, nie tylko młodzież od telefonów, od patrzenia w ekrany i taki powrót do takiej otoczki harcerstwa, bycia młodym skautem, młodym zuchem, ale z tej takiej otoczki, jak ja to mówię, trzymania się za ręce przy ognisku. Po prostu chodzi o to, żeby fajnie spędzać czas, aktywnie spędzać czas, a przy okazji uczyć się rzeczy, które są dziś zapomniane. Podam taki przykład. Byłem w tamtym tygodniu z fajną grupą ze szkoły podstawowej, z 8 klasą, na takiej wycieczce z grą terenową. I dzieciaki, dla mnie największym feedbackiem jest to, że dzieci mi mówią, że w 3 godziny opanowały więcej praktyki i materiału niż przez te 3 czy 4 klasy uczenia się geografii w szkole, gdzie uczą się o też z jednej strony potrzebnych rzeczy, o jakichś glebach w Azji, o rysie historycznym, przeróżnym tego, co jest, ale chodzi mi o to, żeby uczyć ludzi praktyki. W pracy jako przewodnik często widzę, że dzieci nie potrafią nie tyle czytać, no w ogóle nie potrafią czytać mapy, nie potrafią posługiwać się kompasem, nie ogarniają podstawowych kierunków, już nie mówię o jakichś bardziej zaawansowanych, choć tak naprawdę prostych rzeczy, jak jakaś praca z azymutami, z czymś innym. I pomyślałem, że jest to fajny sposób, żeby trochę tych wszystkich ludzi aktywizować i przy okazji dobrej zabawy czegoś nauczyć.
1: No i też myślę sobie, jest to o tyle bardziej sprzyjający moment, że ta turystyka troszkę się zmienia w ostatnich latach, że jest, mam wrażenie, coraz większa grupa turystów, ale też z grona tej turystyki rodzinnej, ludzi, którzy szukają czegoś więcej, którzy szukają jakichś takich alternatyw od standardowych wycieczek, że mają troszkę większe wymagania po prostu.
7: To prawda, ruch turystyczny bardzo się zmienia w ostatnich czasach. Coraz więcej ludzi świadomie też zaczyna spędzać ten czas aktywnie. Już nie wystarczy nam tylko to, żeby pójść w regionie na szczyt Śnieżki, żeby pójść na Chojnik i ewentualnie wjechać wyciągiem na Szranicę czy w okolice. Szukamy czegoś więcej, szukamy fajnego, aktywnego spędzania czasu i takiego wyjścia poza skalę. Karkonoski Park Narodowy od wielu lat prowadzi też taki, może nie cykl, ale aktywizuje i zachęca do tego, żeby jednak nie zwiedzać w kółko tej Śnieżki, która jest tak naprawdę zadeptywana. Wystarczy pójść w jakikolwiek długi weekend, nawet niedługi, w każdy zwykły weekend, kiedy jest słonecznie, to widać, jakie są po prostu dzikie tłumy, jak dużo ludzi czeka w kolejce do wyciągów, czy w wejściu na słynne wodospady w kolejkach. No nie da się tego opanować, żeby stać 3 godziny w kolejce na wyciąg, kiedy można w 2 spokojnie sobie wejść spacerem. Nigdy nie mogłem tego pojąć. No i właśnie z tego względu próbujemy aktywizować i znaleźć inne rozwiązania. Na przykład, kiedy właśnie uruchomiliśmy świeżo nową w tym sezonie grę terenową w Szklarskiej Porębie i zachęcamy do tego, żeby odkryć Szklarskę Porębą, która tak naprawdę nie jest znana, bo wszyscy idą na wodospady popularne i idą w Karkonosze, tylko i wyłącznie najczęściej jeżdżą wyciągiem, ewentualnie wchodzą tam pieszo, dochodzą też do schroniska pod Łapskim Szczytem, idą w okolice Śnieżnych Kotłów i to jest fajne i to jest przyjemne, ale ile można? Próbujemy zachęcić do czegoś nowego i nasza gra terenowa w Szklarskiej Porębie Dolnej tak naprawdę omija wszelkie popularne miejsca turystyczne. Zaczynamy przy dworcu Szklarska Poręba Dolna, gdzie teraz już znajdują się ciekawe punkty widokowe, ale odwiedzamy różnego rodzaju jaskinie, sztolnie pirytowe, zachodzimy pod Zakręt Śmierci, ale nie idziemy w ten popularny punkt widokowy na Zakręcie Śmierci, tylko wchodzimy w tunele minerskie, przy okazji ucząc też dzieci ciekawostek historycznych, no bo dowiadują się, co to są te tunele minerskie, do czego służyły, jak tam dotrzeć i idziemy tam zupełnie poza szlakiem, lasem, można się trochę zgubić, później można się znaleźć, można pojeść trochę poziomek w lesie, no, po prostu można spędzić ten czas zupełnie inaczej.
1: Mówimy o grach terenowych, więc to jest takie podróżowanie troszkę nieoczywiste.
7: Tak. Najważniejszą ideą, która przyświeca mi, odkąd ten projekt powstał, czyli od czasów pandemii, jest to, żeby to było całkowicie dostępne i całkowicie bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych, dlatego że chciałbym, żeby każdy bez względu na to, ile może przeznaczyć na coś pieniędzy, czasu wolnego, mógł wziąć w tym udział. Także jest to w 100% darmowe i dostępne dla każdego. Wystarczy wejść na stronę gier terenowych, a gdzie to, pobrać pakiet startowy, wydrukować sobie mapę, najlepiej w kolorze oczywiście, dlatego że więcej widać, pobrać arkusz weryfikacyjny, no i tak naprawdę ruszyć w teren. W związku z tym, że próbujemy znaleźć cały czas jakieś nowości i rozwijać ten projekt, wymyśliliśmy, żeby zrobić darmowe mapy, kolorowe, fajne, dużo rozkładane mapy, dlatego że nie każdy ma drukarkę, nie każdy ma do niej dostęp, nieraz ktoś przyjeżdża z różnych części Polski, nie tylko z Polski, nie jest w stanie sobie tego tutaj zorganizować, dlatego we wszystkich miejscach, gdzie będą gry terenowe, będą do pobrania bezpłatne takie całe pakiety startowe z fajną, dużą mapą. Zaczynamy od Szklarskiej Poręby, będzie też później Wojcieszów. Wznawiamy grę w tym roku, lada moment też w Gryfowie Śląskim, będzie w tym roku gmina Podgórzyn, tajemnica Grabowca będą też odkrywane, więc tych gier będzie, staram się, żeby było coraz więcej, żeby były rozwijane i dochodzą tam cały czas jakieś nowości. Wrzuciliśmy też nawigację GPS, dlatego żeby nie wszystkie punkty są tak oczywiste, jeśli ktoś ma z tym problem, czy nie do końca radzi sobie z nawigowaniem, w każdej chwili może odpalić sobie aplikację w telefonie, zobaczyć, gdzie te punkty są, naprowadzić się na jakieś punkty. To jest też istotne pod względem widzenia rodzica, który gra na przykład z małymi dziećmi i nie do końca wie, jak znaleźć punkt, więc może sam trochę ponawigować telefonem, czy poprowadzić, w którą stronę iść, i dzieci już są w stanie szukać tych punktów. A sama idea jest banalnie prosta. Chowamy punkty w lesie, na których trzeba odnaleźć, odczytać ukryte hasło. Czasami są to po prostu cyfry, które trzeba przepisać, czasami są to różnego rodzaju szyfry, alfabet Morsa, szyfry masońskie i takie różnego rodzaju, można powiedzieć, harcerskie szyfry, które trzeba nawiązać, czyli jest trochę grania, trochę przyjemności. Jak już znajdziemy ten punkt, to jest trochę więcej przyjemności. Wszystkie trasy są podzielone tak, aby były to wersje takie klasyczne dochodzenia. Trasy mają w okolicach 10-15 km, ale każda z gier ma swój wariant rodzinny. Punkty na mapie oznaczone są innym kolorem, dlatego żeby każdy, idąc z mniejszymi dziećmi, dzieciaczkami, mógł też spędzić fajny dzień i niekoniecznie musieć 3 czy 4 godziny chodzić po lesie. Mógł sobie zrobić godzinny spacer, odwiedzić 5, 6, 7 fajnych punktów, bo chodzi o to, że największą przyjemnością jest jednak odkrywanie i szukanie punktów, a nie robienie pustych kilometrów po lasach.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: A zatem projekt A Gdzie To w zasadzie bez ograniczeń wiekowych do wspólnego podróżowania i zwiedzania karkonoszy zachęcał przewodnik Michał Wawrzonek. No i tym tematem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Złote Przeboje. Kolejna porcja informacji w magazynie Co Jest Grane już jutro po 21:00. Igor Kociubiński, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
8: Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: masz Allegro Smart, to korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.

0: złota promocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
1: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
0: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.